Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Szczecin może poszczycić się wieloma organizacjami pozarządowymi, a pomaga im Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Proponuje m.in. wiele szkoleń.
2: Są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości.
1: I w jaki sposób jeszcze Sektor 3 pomaga organizacjom pozarządowym? O tym już za moment w programie Małgorzata Mura zapraszam. Sprawdzimy też, jak przebiegała rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński.
3: Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa.
1: Które kierunki są najbardziej popularne? O tym między innymi będzie jeszcze w programie. Będzie też o tym, że w wodzie można się spocić.
4: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Porozmawiamy sobie o aquafitnessie, zapraszam. A zaczynamy od rozmowy na temat Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, właśnie Sektor 3. Na ten temat rozmawiałam z Agatą Margraf Wojciechowską.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Czym zajmujecie się, czym zajmuje się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3? Już trochę jest w nazwie, ale rozwińmy, co dokładnie proponujecie.
2: Przede wszystkim dbamy, aby w Szczecinie zwiększać potencjał organizacji pozarządowych. Wspieramy ich działalność, promujemy aktywność obywatelską, wspieramy aktywnych obywateli od pomysłu i potrzeby ukonstytuowania się w jakąś formę organizacji pozarządowej. Przeprowadzamy przez cały proces przygotowania wybranej formy. Oczywiście doradzamy, konsultujemy wzajemnie pomysły i wybieramy odpowiednią formę organizacji pozarządowej, jaka by była najbardziej korzystna dla danej grupy, która chce realizować swoje zadania oraz dla celu tych zadań. Pomagamy w całym procesie legislacyjnym, pomagamy w całym procesie rejestracyjnym. No przede wszystkim doradzamy w najważniejszym i przy tworzeniu najważniejszego dokumentu, jakim jest statut danej organizacji, a następnie pomagamy w codziennej działalności, zarówno w zakresie prawnym, w zakresie księgowym, w zakresie sposobów działania, prowadzenia ewentualnych zmian. I to jest taka nasza działalność doradcza, ale w naszym centrum także prowadzimy szereg szkoleń, krótkich doradztw, poradnictwa. Także dysponując całym piętrem w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża, mamy do zaoferowania wynajem nieodpłatny sal na spotkania dla organizacji. Także każda organizacja, która jest ze Szczecina i potrzebuje takiego miejsca, aby się spotkać, aby przeprowadzić jakieś własne działania, aby przeprowadzić chociażby walne zebrania swoich członków, może nieodpłatnie skorzystać z naszych sal. Mamy również w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem, z którym wspólnie prowadzimy to działanie, którym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, na wynajem salę dla organizacji pozarządowych, zarówno salę dla organizacji w tym procesie najmłodszym, kiedy organizacja jest młodą organizacją pozarządową, czyli ma do 2 lat swojej działalności, jak i w całym procesie, kiedy po prostu poszukuje biura.
1: Przybliżmy, jakie lokale oferujecie, jakie to są rodzaje przestrzeni?
2: Są to małe pokoje biurowe, łącznie z tą przestrzenią jest do dyspozycji przestrzeń wspólna w postaci łazienki, korytarzy, sali komputerowej. Można u nas również korzystać z szafek dla organizacji pozarządowych, kiedy organizacja na przykład chciałaby w jakiejś małej przestrzeni przechowywać swoją dokumentację. Nasz adres może stać się adresem korespondencyjnym dla organizacji pozarządowych ze Szczecina, jeżeli miałyby taką potrzebę. Tych sal do wynajmu nie mamy dużo i obecnie wszystkie są praktycznie zajęte. Pozostała tylko jedna sala dla organizacji w inkubacji, czyli dla tak zwanej młodej organizacji pozarządowej ze Szczecina, do 2 lat istniejącej w gospodarce i będącej zainteresowanym takim lokalem.
1: No właśnie, chciałam zapytać o zajętość tych sal. One są cały czas w użyciu przez organizacją?
2: Tak, one są cały czas w użyciu.
1: Mhm. Jak długo trzeba czekać na termin, żeby ewentualnie się gdzieś tam zapisać?
2: No to niestety trzeba czekać tak długo, aż jak dana z organizacji, która w tej chwili taką salę piastuje, wynajmuje, zrezygnuje i po prostu znajdzie sobie jakąś inną lokalizację.
1: Jeśli chodzi też o szkolenia, chciałam zapytać, jak to wygląda, jakiego rodzaju szkolenia oferujecie, jak one są dobierane też, czy pod jakieś potrzeby szczecinian?
2: Tak, dobierane są głównie ze względu na potrzeby zgłaszane nam przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także aktywnych szczecinian, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś w zakresie działalności, funkcjonowania i zasad, na przykład pozyskiwania środków finansowych dla organizacji, środków grantowych. Więc są to bardzo często szkolenia właśnie z tego, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać dotacje, bo jest to największą bolączką organizacji pozarządowych. Są to bardzo poszukiwane szkolenia ze specjalistami z zakresu księgowości, prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych. Są to szkolenia miękkie, które dotyczą marketingu, sposobów działania w obszarze public relations, sposobów również prowadzenia i zakładania stron internetowych. Także wachlarz tych szkoleń jest bardzo szeroki. Jeżeli my jakby dowiadujemy się o jakiejś potrzebie, to zawsze takie szkolenia staramy się zorganizować. My również specjalizujemy się w prowadzeniu własnych projektów i ta gama jest bardzo szeroka. Prowadzimy od lat program mikrodotacyjny. Jest to rodzaj konkursu, w którym organizacje mogą pozyskać małe dotacje na swoje inicjatywy. W tej chwili to jest do 5000 zł. Zazwyczaj taki konkurs jest ogłaszany dwukrotnie w ciągu roku. Wczesną wiosną i wczesną końcówką lata, wczesną jesienią prowadzimy i współprowadzimy spotkania organizacji pozarządowych pod platanami Piknik Pasji. Realizujemy wspólnie z urzędem i innymi szczecińskimi organizacjami pozarządowymi Tydzień Inicjatyw Pozarządowych. Raz do roku regularnie od konkurs plebiscyt pozarządowy Szczecin o nazwie Kto NGO, gdzie wyróżniamy szczególnie znaczące dla przestrzeni miasta, dla aktywizacji społecznej i dla naszych mieszkańców inicjatywy z poprzedniego roku. Także wraz ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Konie i Natura współprowadzimy działania na rzecz integracji i aktywizacji środowisk kombatanckich w Szczecinie, takich jak na przykład Dzień Weterana czy Dzień Zaduszny, Wigilia Kombatancka. Doradzamy także w tym, jak zrealizować poprawnie zadania związane z inicjatywą lokalną, czyli pozyskać środki na ten cel w dyspozycji Urzędu Miasta Szczecin. Prowadzimy współdzielnie, czyli takie miejsce, gdzie organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie wypożyczyć od nas pewne materiały potrzebne, na przykład do zorganizowania pikniku sąsiedzkiego, czy jakichś mniejszych szkoleń, które organizacja prowadzi, a sama nie dysponuje takimi materiałami. Oczywiście także na co dzień wspomagamy organizacje w procesie pisania wniosków o dofinansowanie, bo to jest bardzo często bolączką. Głównie i również środowiska kombatanckie, które wiadomo ze względu na wiek z tym podejściem cyfrowym, gdyż większość wniosków składamy w formie elektronicznej, ma trochę większy problem, dlatego tu też staramy się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom i takiego wsparcia udzielać.
1: Z Pani obserwacji, jak tu Pani patrzy przez lata tutaj w Szczecinie, to organizacje są coraz lepsze w zdobywaniu tych dotacji, nie tylko tych Waszych, ale każdych, które można, czy jest jeszcze dalej problem?
2: Tak, oczywiście. Zawsze jest problem, ale ten problem jest, my się staramy przynajmniej trochę niwelować, chociażby przez to właśnie nasze szkolenia dotyczące tej tematyki. Ja osobiście jestem bardzo zaangażowana w realizację tego programu mikrodotacyjnego i tu widzę ogromny postęp, ponieważ no, jeżeli ktoś jakby aktywnie uczestniczy, przychodzi na szkolenia, pyta, my zawsze tłumaczymy, że nie ma pytań głupich, niemądrze jest po prostu nie pytać. Tu się po prostu uczy. My też wydajemy własnym sumptem elektroniczne poradniki. Staramy się każde konkursy i każde nasze działania opisywać regulaminowo, tak żeby jak najszczegółowiej wyjaśnić organizacjom, jak powinny daną rzecz napisać, jak powinny do danego zagadnienia podejść, żeby po prostu ta ich praca nie była zniweczona, a skończyła się sukcesem, czyli otrzymaniem dofinansowania. Również raz w roku mamy bony dla organizacji pozarządowych i one odpowiadają takim największym bolączkom organizacji, czyli dofinansowaniu działalności bieżącej. W naszej rzeczywistości gospodarczej praktycznie nie istnieją programy dotacyjne, w których organizacje mogłyby zakupić coś na bieżącą działalność albo sfinansować swoją bieżącą działalność, nie wiem, na przykład obsługę księgową czy opłaty za internet. Te koszty zazwyczaj są częścią wniosków dotacyjnych innych, bo częściowo można sfinansować na przykład wynajem swojej siedziby w okresie, proporcjonalnie oczywiście do zaangażowania tejże siedziby, w okresie realizacji danego wniosku dotacyjnego, ale stricte na to, żeby opłacić jakieś działania swoje codzienne, tak?

0: szczecinianie i organizacje pozarządowe, aby był większy.
1: Agata Markgraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych, opowiada nam o tej fundacji. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni z regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Służba kontrwywiadu wojskowego bada rosyjskiego drona odnalezionego na plaży w Rusinowie. Na szczegółach Miłosz Gocłowski.
4: Analitycy i biegli ze SKW rozbiorą na części odnalezionego drona, dokładnie go zbadają i wiedzę wykorzystają w ewentualnym zwalczaniu kolejnych takich jednostek. To dron Gerbera 2. Jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan. Dron prawdopodobnie był testowany i wpadł do Bałtyku.
3: Strona rosyjska nie komentuje sprawy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem zatrzymanemu w Koszalinie mężczyźnie. Ciała kobiety i mężczyzny z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono we wtorek w nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 53-latka, który w poważnym stopniu okaleczył też siebie. Przebywa w szpitalu. W Szczecinie przedstawiono założenia horyzontalnego rozkładu jazdy dla Pomorza Zachodniego. Inwestycje zintegrowanej sieci kolejowej są rozłożone na lata, a w naszym regionie powstanie ponad 360 km nowych linii kolejowych. Wśród nich linia kolei dużych prędkości ze Szczecina do Poznania przez Gorzów Wielkopolski.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Woda, ogień, dym i adrenalina. Studenci pierwszego roku kierunków pływających Politechniki Morskiej w Szczecinie przechodzą właśnie obowiązkową kandydatkę. To specjalne szkolenia, mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.
5: Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. Wstępują do basenu, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach.
3: Przyszłych studentów czekają też obowiązkowe treningi przed uroczystą inauguracją. Zakończył się tegoroczny projekt CrossOder. Rejsy po Dolinie Dolnej Odry ze Szczecina do Meszerini Gardz okazały się hitem. Statek Sedina przewiózł ponad 1780 pasażerów, którzy zabrali ze sobą 162 rowery. I jeszcze a propos rowerów. Trwają zapisy na rajd gwiaździsty ze Szczecina do Wolina. 3 października można wystartować ze Szczecina lub Goleniowa. Meta w centrum Słowian i Wikingów. I jeszcze zajrzyjmy do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Można tam oglądać prototyp terenowego Poloneza. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie na wystawie do połowy grudnia.
1: A te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki.
6: I to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie.
1: Jakim cieszyły się zainteresowaniem w tej rekrutacji, to sobie sprawdzimy już za moment. A teraz powracamy do rozmowy z Agatą Markgraf-Wojciechowską z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych.
2: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Na waszej stronie internetowej można znaleźć listę organizacji w Szczecinie, którym w jakiś sposób mniejszy, większy pomogliście. Na tej liście jest prawie 500 różnych organizacji. Z czym się najczęściej zwracają?
0: Najczęściej jest to właśnie nasze poradnictwo bieżące, czyli z tym, mówimy tutaj o aktywnych obywatelach, którzy chcą założyć organizację, czyli z tym, jak do tego podejść. Jeżeli organizacja już istnieje, to częstą bolączką jest poprawne dokonywanie zgodnie z literą prawa zmian, czy to w statucie, czy w zarządach, czy w sposobie działania. Problematyczne dla organizacji są również coroczne sprawozdania finansowe, które składamy w sposób elektroniczny. Zdarzają się problemy prawne i mocno zawiłe problemy natury księgowej. My wtedy staramy się też kierować takie organizacje na specjalistyczne, już takie indywidualne doradztwa, czy to właśnie do prawnika, czy do biegłej księgowej. No i oczywiście to, co jest podstawą naszego życia, bycia jako organizacji pozarządowych, czyli wieczna bolączka z powodu braku dofinansowania, czyli wieczne poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów i programów grantowych.
1: Jak ktoś ma tutaj na Pomorzu Zachodnim pomysł na taką organizację pozarządową, to jak to wygląda, co trzeba zrobić, od czego zacząć, jak powstaje taka organizacja?
0: Proszę pamiętać, że my jako centrum jesteśmy dedykowani mieszkańcom, mieszkańcom Szczecina, bo my działamy tylko w gminie mieście Szczecin.

0: Natomiast zrobić w całej Polsce można to samo. Najpierw trzeba przede wszystkim zastanowić się, co w danej organizacji chcemy zrobić, jaki będzie cel naszego działania, czemu nasze działania mają służyć. Jakby precyzując odpowiedzi na te pytania, dalej możemy zastanowić się, jaka forma organizacji pozarządowych byłaby dla nas najbardziej korzystna. Możemy na przykład wybrać klub sportowy, albo możemy wybrać stowarzyszenie zwykłe, które rejestrujemy w przypadku Szczecina w Urzędzie Miasta Szczecin, albo stowarzyszenie rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tu potrzebujemy osób 7 minimum. Ewentualnie możemy wybrać także fundację. Tu wystarczy tak naprawdę tylko jeden fundator. Każda z tych form rządzi się troszeczkę innymi prawami i od tego należy jakby zacząć myślenie na temat tego, jakie ciało się ukonstytuujemy. Jeżeli już ten pomysł zostanie powzięty, decyzja zostanie powzięta, wówczas trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do tego, żeby taką organizację zarejestrować. Czyli zazwyczaj jest to w przypadku stowarzyszeń zwykłych regulamin, a w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS-ie lub fundacji zarejestrowanych w KRS-ie jest to statut. I to jest taki dokument koronny dla każdej organizacji. Ja zawsze powtarzam, że to jest taki kręgosłup działania organizacji pozarządowej. Dobrze napisany regulamin lub statut gwarantuje dobre i spokojne działanie organizacji. Dlatego tu najwięcej czasu trzeba nad tym poświęcić, najbardziej zastanowić się, jak rozbudować cele, jak opisać ich sposoby realizacji, jak opisać prawa i obowiązki członków, czy też władz stowarzyszenia. Potem, jak już to wszystko jest gotowe, to trzeba wypełnić dokumenty, jeżeli chodzi o stowarzyszenie zwykłe, wniosek do Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o stowarzyszenie KRS-owe i fundację KRS-ową, to dokumenty wymagane przez Krajowy Rejestr Sądowy. W niektórych przypadkach należy wnieść opłatę, zarejestrować podmiot, po jego zarejestrowaniu otworzyć konto bankowe i ostatnim etapem jest zgłoszenie do Urzędu Skarbowego na deklaracji NIP-8 w stanie nowego podmiotu.
1: Jak tak pani patrzy na Szczecin, mamy tutaj dużo nowych organizacji, które rokrocznie powstają?
0: Biorąc pod uwagę ogólną liczbę organizacji, to jest około 2,5 tysiąca, to tak. No i biorąc pod uwagę zajętość, którą mamy cały czas, pracujemy zespołem trzyosobowym, no to wydaje się, że to zainteresowanie z roku na rok rośnie.
1: A są jakieś szczególne rodzaje działalności szczecinian, którzy właśnie angażują się w te organizacje pozarządowe, jakiś typ może?
0: No, do wykorzystania zawsze mamy cały katalog artykułu 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tam mamy 34 punkty, które określają zakres działalności, jaki może wykonywać każda z organizacji pozarządowych, czyli te cele społeczne. Najczęściej są to cele związane z kulturą, z edukacją, ze sportem. Są organizacje hobby, a także wspierające, prozwierzęce, proekologiczne. Myślę, że w tym zakresie najczęściej mówimy o powoływaniu właśnie tych nowych ciał.
1: A jak w ostatnich latach się zmienia tutaj w Szczecinie zaangażowanie? Przybywa tych chętnych do działania pozarządowego, czy jak to wygląda?
0: Myślę, że jest coraz większa świadomość społeczna i coraz większa potrzeba robienia czegoś, nie wiem, czy można stricte powiedzieć, dla innych. Również dla siebie. Mam wrażenie, że coraz więcej w ludziach takiej, mimo wszystko tego, co mówimy, że jest mało empatii, że jest mało współczucia, ja widzę to jakby trochę inaczej. Wydaje mi się, że ludzie mają potrzebę robienia czegoś, nie wiem, poza swoją pracą zawodową, poza swoim głównym nurtem, w którym funkcjonują. Czy to będą zrzeszanie się na rzecz działań hobbystycznych i jakichś swoich prywatnych zainteresowań, ale też bardzo dużo jest właśnie organizacji, które wspomagają. Myślę, że to też wynika z czasów, w których żyjemy. Jednak pomoc bliźnim jest bardzo ważna. Każdy z nas ma chyba tego świadomość i myślę, że większość ludzi kieruje się taką zasadą, że jeżeli może, to pomoże. Może, a pewnie dobro wróci i też kiedyś tą pomoc uzyskają.
1: Wśród organizacji pozarządowych mamy też te specyficzne, czyli organizacje pożytku publicznego, na które możemy oddawać 1%, no już 1,5% podatku. Czym się one różnią od organizacji, które nie należą do tych pożytku publicznego?
0: Aby uzyskać statut organizacji pożytku publicznego, to pierwszym podstawowym warunkiem, który należy spełnić, to taki, że organizacja musi istnieć co najmniej 2 lata. To jest wymóg ustawowy. Po tych 2 latach musi spełniać wymogi ustawy, czyli jakby wnioskując udowodnić, że działa w obszarze pożytku publicznego i wykonać szereg jakby tych wytycznych, które z ustawy wynikają, uzyskać ten wpis, a następnie obligatoryjnie raz do roku zawsze rozliczać się z pozyskanych pieniędzy z wyniku właśnie zbiórki. Jest to działanie wówczas obligatoryjne, jeżeli taka organizacja nie rozliczy się, nie jest transparentna, traci ten przywilej posiadania tytułu organizacji pożytku publicznego.
1: O organizacjach pozarządowych opowiadała nam Agata Margraf-Wojciechowska z Fundacji Sektor 3, która prowadzi w Szczecinie Centrum Organizacji Pozarządowych. A teraz u progu nowego roku akademickiego rozmowa z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Przed nami już rok akademicki. Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński?
3: Dużo studentów aplikowało na Uniwersytet Szczeciński. Można powiedzieć, że ta rekrutacja była rekordowa. My generalnie jako uczelnia zawsze mamy dużą liczbę zgłoszeń wśród kandydatów na studia. Natomiast no, w tym roku przekroczyliśmy 14 tysięcy zgłoszeń, więc tych kandydatów jest faktycznie bardzo dużo. Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który no, w tym roku zdawał maturę, ale tak jak mówię, nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą i chętnie wybierają naszą uczelnię.
1: Jakie kierunki były najbardziej popularne?
3: Kierunki najbardziej popularne właściwie są co roku te same, bo jest to niezmiennie psychologia, prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także kierunki ekonomiczne, finanse i rachunkowość, czy też zarządzanie. I to są te kierunki, które wybierają właśnie maturzyści. Natomiast na drugim stopniu, no bo też nasi studenci rekrutują się na studia magisterskie, no to w tym roku królował marketing i audyt finansowy.
1: To tak trochę nietypowo, bo marketing to gdzieś tam była mowa, że odchodzi od tych...
3: A oni być może, że tak, na pierwszym stopniu być może wybierają właśnie jakieś takie kierunki bardziej ogólne, właśnie ekonomiczne, a tutaj już na drugim stopniu, czyli te 2-letnie magisterskie już tak no, w kierunku marketingu, czyli takie bardziej specjalizacje. No tak nam wyszło, my mamy faktycznie ten marketing bardzo fajnie prowadzony, więc może już studenci po prostu wiedzą, co chcą studiować tak konkretnie, z czego się specjalizować.
1: A mamy jakieś dane, ile było osób, kandydatów na jedno miejsce, na przykład na psychologii czy na prawie?
3: Tak, generalnie liczba kandydatów na psychologię to jest ponad 1000 osób, to jest 1014 osób. My oczywiście te limity mamy takie, że no, staramy się w tym roku, przede wszystkim staraliśmy się troszeczkę wyjść naprzeciw kandydatom i zwiększyć te limity, ale no, psychologia to jest zawsze 6-7 osób na jedno miejsce, prawo to w tym roku 4 osoby.
1: Były jakieś kierunki, na które nie macie kompletu albo jeszcze można się zgłosić?
3: My rekrutację zakończyliśmy 13 września, ale oczywiście, że są takie kierunki, które no, w tym roku może cieszyły się mniejszą popularnością. Co prawda no, studenci też jeszcze mamy na drugim stopniu szczególnie, no, cały czas trwają obrony prac magisterskich, więc zobaczymy, jak to będzie na drugim stopniu. Natomiast no, staramy się gdzieś jeszcze wychodzić naprzeciw studentom i te kierunki, które są faktycznie najbardziej oblegane, no to zwiększać limity, no a te z jakby z najmniejszym zainteresowaniem, no to tutaj będzie analiza w listopadzie komisji rekrutacyjnej, czy faktycznie te kierunki już wygaszać, czy być może zostawić je jeszcze na przyszłą rekrutację, bo to też się zmienia, jeżeli chodzi o zainteresowania maturzystów.
1: No za rok też będziemy mieć tłumy, prawda?
3: Tak, za rok będziemy mieć jeszcze większe tłumy. Rocznik 2027 to ten rok z jeszcze większą liczbą maturzystów, także stąd też przede wszystkim chyba właśnie stąd duże zainteresowanie salonami maturzystów, czyli tymi wszystkimi wydarzeniami, które są kierowane do no właśnie przyszłych maturzystów, którzy będą w przyszłym roku rekrutować się na studia.
1: O tych salonach jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do studentów. Czym Uniwersytet Szczeciński ma nowe kierunki w tym roku?
3: Tak, Uniwersytet Szczeciński w tym roku ma nowe kierunki, to kierunki ochrona środowiska, filologia germańska z językiem angielskim, zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia, global communication, to są studia w języku angielskim i germanistyczno-polonistyczne wspólne studia nauczycielskie. Także to są te nowości, które na pierwszym i na drugim stopniu w tym roku właśnie są w naszej ofercie edukacyjnej.
1: Dużo przyszłych studentów właśnie na te kierunki się wybierało. Tutaj okazało się, że rzeczywiście dobrze otwarliście, jest komplet?
3: To różnie. Jeden kierunek ma więcej kandydatów, inny troszeczkę mniej, ale na pewno filologia germańska z językiem angielskim czy global communication to były te kierunki, które faktycznie wśród nowości cieszyły się dużym zainteresowaniem. No wiadomo, jak to jest z nowościami. One też muszą troszeczkę zaistnieć w tej naszej ofercie edukacyjnej. Będziemy też patrzeć, jak za rok będą studenci na te kierunki właśnie rekrutować, więc w tym roku na pewno filologia germańska z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia i global communication to były z tych nowości takie najbardziej wybierane.
1: Wiemy, ilu w ogóle będzie studentów na pierwszym roku teraz w tym nowym roku akademickim?
3: No zobaczymy, ilu z tych kandydatów zostanie na naszej uczelni, więc nabór zamknęliśmy 13 września. W tej chwili kandydaci donoszą dokumenty, składają, bo nie muszą tego zrobić wcześniej, muszą to zrobić już właśnie po zakończonej rekrutacji, więc okaże się, ilu z tych kandydatów, z tych zgłoszeń zostanie z nami. No ale my jesteśmy tutaj dobrej myśli, co roku jest to około 5000 studentów, więc w tym roku no, myślę, że będzie troszeczkę więcej.
1: Do rozmowy z Agnieszką Lizak, rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego, jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Wiecie, że podczas zajęć w wodzie można się spocić?
4: Wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie.
1: Będę Was zachęcać do zajęć z aquafitnessu, to już za chwilę, ale teraz powracamy do rozmowy z rzeczniczką prasową Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszką Lizak.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: A jak w ogóle decydujecie o tym, jaki nowy kierunek otworzyć? Na co zwracacie uwagę, skąd taki pomysł?
3: Jeżeli chodzi o nowe kierunki, właśnie to przede wszystkim słuchamy tych głosów pracodawców, czyli rozmawiamy z pracodawcami. Mamy podpisane też umowy o współpracy i tutaj na pewno bierzemy pod uwagę to właśnie, o czym mówią pracodawcy, jakie kierunki powinniśmy otwierać, jakich specjalistów rynek potrzebuje, ale również wsłuchujemy się w głosy studentów, no bo to oni wybierają na drugim stopniu kierunki, które chcieliby studiować, więc też ich pytamy o to, czy w naszej ofercie edukacyjnej nie brakuje jeszcze jakiegoś kierunku, który no, by cieszył się ich zainteresowaniem. Więc na pewno robimy takie rozeznanie rynku i wśród pracodawców, i wśród studentów, jeżeli chodzi o drugi stopień.
1: A jak tak Pani ocenia, czy też jak ogólnie oceniacie, czy studenci wychodząc po Waszych kierunkach są dobrze przygotowani na rynek pracy? Czy Wy to na bieżąco też weryfikujecie, jak to tu wygląda i lokalnie na Pomorzu Zachodnim i potem też dalej?
3: Staramy się monitorować kariery naszych absolwentów. Mamy kontakt, współpracujemy też z naszymi absolwentami i to jest no, bardzo różnie. Jedni faktycznie znajdują pracę jakby po studiach, które wybrali. Inni też, no to są też takie czysto ludzkie decyzje, w ogóle zmieniają i miejsce zamieszkania i jakby działalność swoją zawodową. Więc no, jesteśmy, że tak powiem, staramy się przede wszystkim nauczyć naszych naszych studentów tego, aby uczyli się przez całe życie, aby byli elastyczni i jakby cały czas śledzili, co się dzieje też na rynku, więc to nie jest teraz już tak, że student skończy studia i ma zagwarantowaną pracę, szczególnie, że gdzieś tutaj w tle jest ta cała sztuczna inteligencja i no też obawy o to, czy to studia, które wybierzemy dzisiaj, na pewno zagwarantują nam pracę. Dlatego, no mówię, to jest bardzo różnie. Są takie kierunki, które na pewno nasi, czy prawnicy, czy właśnie tutaj psychologia, to są te osoby, ci studenci, którzy na pewno pracę od razu mają po studiach, ale są też takie kierunki, które no być może wymagają jeszcze pewnych studiów podyplomowych. Natomiast mówię, dla nas też jest bardzo istotne, oprócz tej właśnie jakości kształcenia, aby nasi studenci wyszli też z takim poczuciem, że no nic nie jest na stałe, że muszą cały czas się rozwijać i zdobywać wiedzę i nowe kompetencje.
1: Wspomniała Pani o sztucznej inteligencji, o też chciałam zapytać, czy AI tutaj jakoś jest obecna już na Uniwersytecie Szczecińskim, czy to w rekrutacji, czy też potem w trakcie studiów?
3: Tak, AI jest chyba wszechobecna, nie tylko w też na uczelni, ale w takim naszym już codziennym życiu. Dlatego w Uniwersytecie Szczecińskim mamy komisję rektorską właśnie do spraw nowych technologii i między innymi sztucznej inteligencji. I nasza właśnie komisja opracowała też takie dobre praktyki i ma to wyraz również w regulaminie studiów, czyli nasi studenci mają zapisane w regulaminie studiów no, pewne obostrzenia, kiedy mogą lub nie mogą korzystać ze sztucznej inteligencji. To oczywiście wykładowca tutaj każdy o tym decyduje, informuje studentów, czy być może, że mogą, są jakieś ograniczenia, tak, ale z obowiązkiem ujawnienia tego korzystania lub też no, całkowity zakaz korzystania z właśnie ze sztucznej inteligencji, więc nie udajemy, że to nie istnieje. Raczej staramy się tutaj wprowadzić pewne zasady korzystania ze sztucznej inteligencji, dobre praktyki, no i też dla naszych pierwszorocznych studentów już od tego semestru będą obowiązkowe takie szkolenia właśnie ze sztucznej inteligencji, z tego, jak z niej można korzystać i jak z niej korzystać rzetelnie, no i tak zgodnie z właśnie z regulaminem studiów.
1: A czy to obserwujecie, kto w ogóle wybiera studia w Szczecinie? To jest bardziej lokalnie z Pomorza Zachodniego, czy macie studentów z całej Polski?
3: Raczej są to nasi tutaj lokalni studenci, czyli nasz rynek zachodniopomorski to tak około 70% naszych studentów. Natomiast oczywiście, że mamy też studentów z Polski, z całej Polski, to zresztą wystawiamy się też jako Uniwersytet Szczeciński na różnych targach edukacyjnych w Polsce i również uczelnie gdzieś z południa Polski również w tych targach tutaj w Szczecinie biorą udział, więc no młodzież teraz przemieszcza się, mieszka w różnych miejscach, nie tylko tam, gdzie skończyli liceum i gdzie mają rodzinę, ale zazwyczaj jest to tak, że no właśnie nasz tutaj zachodniopomorski rynek, jeżeli chodzi o maturzystów, to są nasi studenci.
1: Chciałam zapytać też o takie aktywności poza samym studiowaniem i do czego mogą się zapisywać szczecińscy studenci, w czym mogą brać udział?
3: No my tutaj właśnie na Uniwersytecie Szczecińskim bardzo przykładamy wagę do tego, aby nasi studenci oprócz studiowania mogli rozwijać pasję. I powiem tak, no co roku staramy się, aby ta oferta pozaedukacyjna była jak najbardziej szeroka. Mamy w tej chwili bardzo dużo kół naukowych, bardzo prężnych kół naukowych, ponad 130 studenckich kół naukowych, ale mamy też możliwość, aby nasi studenci na przykład rozwijali się w naszym centrum medialnym, czyli mamy naszą telewizję uniwersytecką, Uniwizję i nasze radio uniwersyteckie News Radio. I to nie tylko studenci dziennikarstwa, czy też kierunków pokrewnych, ale również wszyscy, którym właśnie w duszy gra gdzieś telewizja czy właśnie mikrofon radiowy, czyli studenci z innych kierunków również mogą dołączyć do naszej telewizji i redakcji studenckiej. No i nasze wszystkie takie działalności, jak nasz chór uniwersytecki, tak, bardzo prężnie działający, czy nasze właśnie sekcje sportowe, nasz Akademicki Związek Sportowy, tutaj również nasi studenci mogą rozwijać swoje zamiłowania, ale też nie ukrywamy, tutaj przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby nasi studenci byli również zaopiekowani pod kątem pomocy psychologicznej. Widzimy, szczególnie na pierwszym roku, jak bardzo ważne jest takie wsparcie naszych psychologów, więc również otworzyliśmy specjalną taką ofertę dla nich, czyli stronę Sygnał, aby tam właśnie mogli skorzystać z oferty naszych psychologów, porozmawiać, opowiadać o tym, czy właśnie mają jakieś trudności. Szczególnie mówię na tym pierwszym roku, więc staramy się też tutaj, żeby oprócz tej takiej oferty pozaedukacyjnej, rozwijania pasji, byli również studenci zaopiekowani pod kątem dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
1: Wspomniała Pani już o tym wcześniej. Staracie się pozyskać też oczywiście maturzystów. Jaka jest propozycja od Was dla nich?
3: Staramy się tak przekonać naszych maturzystów, że warto, przede wszystkim warto studiować, bo też spotykamy się z takimi głosami, że a teraz studia to może nie warto. Otóż jak najbardziej warto. My dla naszych studentów przygotowaliśmy oprócz właśnie potem takich właśnie rozwijania, możliwości rozwijania własnej pasji, to dla maturzystów przede wszystkim przygotowaliśmy pakiet kursów maturalnych. Są to zupełnie darmowe kursy maturalne. Nasi maturzyści mogą się zalogować poprzez platformę. Są to kursy dostępne online, więc z przedmiotów, które właśnie są wybierane na maturze, czyli język polski, matematyka, ale także biologia czy WOS, historia, i wtedy taki kurs po prostu sobie odsłuchać. Ale również wychodzimy do nich z tak zwanym doradcą edukacyjnym, czyli nasi właśnie doradcy edukacyjni mogą się spotkać z takim maturzystą na spotkaniu takim już gdzieś w murach Uniwersytetu Szczecińskiego lub też podczas różnych wizyt w szkołach czy na targach. No i właśnie omówić z nim jego predyspozycje, to co on by chciał studiować, albo właśnie podpowiedzieć, jaki kierunek byłby dla niego taki najlepszy. No i oczywiście nasze Akademickie Biuro Karier również tutaj zachęca do skorzystania z doradztwa zawodowego. Tutaj to już są profesjonalni doradcy zawodowi, którzy przeprowadzają takie testy właśnie predyspozycji zawodowych i też mogą podpowiedzieć takiej młodzieży, co warto, w czym oni by się dobrze czuli, w czym by się sprawdzili jako przyszli studenci.
1: Kiedy oficjalne otwarcie roku akademickiego?
3: W Szczecinie mamy otwarcie roku akademickiego 1 października i zaczynamy go wspólną inauguracją roku akademickiego, czyli wszystkie szczecińskie uczelnie publiczne i niepubliczne zaczynają spacerkiem na uniwerek do Teatru Letniego. Przechodzimy takim marszem, wesołym korowodem wszystkich uczelni do Teatru Letniego, gdzie zaczyna się wtedy 1 właśnie października oficjalna inauguracja i wszyscy zaczynamy razem rok akademicki w Szczecinie.
1: Macie też wspólne juwenalia?
3: Mamy wspólne juwenalia, nasze właśnie samorządy studenckie współpracują zawsze przy tym, więc nad Odrą, na Łasztowni 2-3 dni koncertów i wspólnej zabawy. Tak, my jesteśmy bardzo akademickim Szczecinem.
1: Podkreśla rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. Będziemy jeszcze w programie mieć dla Was coś w kontekście wyboru studiów, coś dla przyszłych maturzystów, a teraz coś dla tych, którzy szukają nowej aktywności dla siebie. Aquafitness, aquaerobik. Takie zajęcia znajdziecie na całym Pomorzu Zachodnim, niemal we wszystkich basenach. Z czym to się je, na czym takie zajęcia polegają? O to pytałam Alicję Saganowską, instruktorkę z jednego ze szczecińskich klubów.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczecin, Pomorze Zachodnie, dużo wody, dużo basenów i są też, sprawdzałam, w wielu miejscach zajęcia z aquafitnessu. Powiedzmy, co to w ogóle takiego, jeśli ktoś jeszcze nie miał styczności z tą formą aktywności.
4: Dokładnie. Aquaerobik, najprościej mówiąc, są to zajęcia ruchowe w wodzie, przy muzyce, z wykorzystaniem różnych sprzętów typu makaron, hantelki, dyski i tego typu sprzęt.
1: I jakiej muzyki słuchacie na zajęciach?
4: Muzyka jest różnorodna. Tak naprawdę każda instruktorka dobiera własną muzykę. Oczywiście musi być dostosowana do grupy, jaka ćwiczeń, czyli najprościej. Nie może być za szybka, nie może być też za wolna. Trzeba sobie uśrednić a lata praktyki później generują to, jakiej muzyki dana instruktorka użyje.
1: Co w ogóle nam daje taki akwaerobik w odróżnieniu od takiego zwykłego na sali?
4: Generalnie, jeżeli chodzi o akwaerobik, można powiedzieć, że są to same zalety, praktycznie nie ma wad, ponieważ w zajęciach akwarubiku uczestniczą różne osoby, poczynając od pań, panów. Mamy również i młodzież, i dzieci. Mamy osoby w podeszłym wieku, młode osoby, osoby po operacjach kręgosłupa. Także generalnie urozmaicenie, jeżeli o to chodzi. Zalety. Przede wszystkim poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności płuc, zwiększenie siły mięśniowej, relaksacja, ponieważ woda to również masaż. Także same zalety, produkcja endorfin, czyli dużo radości, dużo śmiechu, same zalety, także polecamy przychodzić.
1: W jaki sposób, to znaczy do jakiej może wysokości swojego ciała jesteśmy podczas takich zajęć zanurzeni w wodzie?
4: A to różnie, ponieważ mamy tutaj, przynajmniej w Szczecinie, różne kluby, różne baseny, także można uczestniczyć w zajęciach, gdzie basen ma wysokość, głębokość właściwie wody mniej więcej 1,70 m, 1,65 m, także spokojnie możemy stanąć na dnie, nie zanurzając głowy. Natomiast również są to zajęcia, odbywają się na basenach sportowych, gdzie już faktycznie ta głębokość wody jest około 2 m. Ale spokojnie, ponieważ w obydwu przypadkach, nawet jeżeli ktoś nie potrafi pływać, czy ma lęk przed wodą, podczas zajęć zakładamy takie pasy wypornościowe, które pozwalają nam spokojnie utrzymać się na wodzie.
1: Czyli wtedy te zajęcia są w takiej formie, że nie dotykamy ziemi?
4: Tak, na tych głębszych basenach jak najbardziej i właściwie takie zajęcia, znaczy no nie powinienem go powiedzieć, że lepsze czy gorsze, któreś z nich są, natomiast na tej głębszej wodzie, gdzie nie dotykamy dna, musimy zaangażować do pracy bardziej nasze mięśnie, zwłaszcza mięśnie brzucha, co jest dodatkową zaletą. Również zwłaszcza u pań, które tak dbają o linię szczególnie.
1: O akwaerobiku, akwafitnessie opowiada nam Alicja Saganowska, instruktorka z jednego ze szczecińskich klubów. Do tej rozmowy jeszcze sobie powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Na co ciekawego możecie się wybrać do kina, o tym będzie jeszcze za chwilę, a teraz powracamy do rozmowy na temat aqua fitnessu, akwaerobiku. Na ten temat rozmawiałam z Alicją Saganowską, instruktorką ze Szczecina.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Wspomniała pani, że ten przekrój wiekowy na zajęcia jest różny, ale tutaj na Pomorzu Zachodnim częściej na te aqua fitnessy chodzą raczej chyba kobiety, prawda? Bo tak to jest w jakichś innych miejscach w Polsce.
4: I tak, i nie. Patrząc na mój osobisty fitness klub, generalnie, znaczy większość tak, oczywiście, większość będzie pań, natomiast z powodzeniem chodzą również panowie i też przekrojowo, wiekowo i troszkę starsi, i troszkę młodsi. Także my mamy bardzo zróżnicowane grupy, jeżeli o to chodzi.
1: A kto się lubi?
4: I panowie, i panie się u nas bardzo dobrze czują, muszę podkreślić, więc zapraszamy wszystkich.
1: A kto się lepiej bawi na takich zajęciach w wodzie? Starsi czy młodsi?
4: Wbrew pozorom czasami ci starsi chyba mają więcej dystansu do siebie, więc często właśnie ci starsi, aczkolwiek ja osobiście staram się stworzyć zawsze taką atmosferę, żeby wszyscy wynieśli jakieś plusy dla siebie. Zawsze staram się jakąś taką miłą atmosferę stworzyć, mimo że to są zajęcia, to zawsze gdzieś tam jakieś żarty możemy sobie wtrącić, zawsze jest też uśmiech, także wszyscy są zadowoleni.
1: Można się spocić w wodzie?
4: Tak, wbrew pozorom dużo właśnie klientów, którzy przychodzą pierwszy raz, wychodzą z basenu i pierwsza reakcja jest: nie wiedziałem, że mogę się spocić w wodzie. A jeżeli chodzi o panów, którzy też patrzą czasami sceptycznie na takie panie, które ćwiczą w wodzie, a tam takie ćwiczenia. Natomiast jak wchodzą i przekonują się na własnej skórze, jakie to są ćwiczenia i wychodzą z wody i czują ten ciężar właśnie dopiero po wyjściu z wody tak naprawdę, co tam się zadziało z ich ciałem, no to tak patrzą z takim już szacunkiem, że o, jednak coś dało, jednak nie jest to takie proste, jak wygląda z brzegu basenu.
1: Można też się nałykać wody, ale trzeba mieć też swoją pod ręką, prawda, na brzegu basenu, żeby jednak uzupełniać płyn w trakcie ćwiczeń.
4: Można, znaczy ja zawsze się śmieję, że nie zalecam picia wody, bo niezmiennie jest ten sam smak, niekoniecznie dobry, chlorowy. Natomiast tak, nie wszyscy, niektórzy tak, stawiają sobie butelki na brzegu z wodą i w trakcie zajęć oczywiście korzystają z miarę możliwości, jak najbardziej.
1: Można na takie wodne zajęcia przyjść po prostu z ulicy, czy trzeba się wcześniej jakoś przygotować? Chodzi mi o to, czy osoby, które siedzą za biurkiem bez żadnej kondycji, mogą po prostu zacząć tak właśnie ćwiczyć.
4: Tak, są to zajęcia dla każdego, bez względu na sprawność fizyczną. Woda też ma takie właściwości terapeutyczne. I tutaj, mimo że ćwiczymy, to jest to, są to zajęcia z odciążeniem stawów, czyli wchodzimy do wody, nie czujemy własnego ciężaru ciała, ćwiczymy z większym bądź z mniejszym oporem. Jeżeli dla kogoś jest na początek za trudno, nie musi używać też sprzętu, może sobie również całe 45 minut, bo tyle trwają zajęcia, przećwiczyć bez sprzętu, w miarę chodzenia. Oczywiście później ta sprawność rośnie i używają sobie też coraz na przykład większych hantelek, z tych mniejszych przechodzą na większe i też sobie spokojnie radzą. No i mówię, najtrudniejszy jest pierwszy krok. No i u nas tak samo. Pierwsze kilka zajęć jest trudne ze względu na nowe środowisko wodne, gdzie trzeba opanować właśnie opór wody, wyporność wody. Przypomnę, że woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze, więc już nawet wykonanie prostego kroku w wodzie wymaga od nas dużej siły. Ale to spokojnie da się opanować. Patrząc po moich klientach i klientkach, spokojnie, zresztą sama zaczynałam jako klientka, zanim zostałam instruktorką, więc przekonałam się na własnej skórze, co znaczy uczestnictwo w takich zajęciach i sama po sobie wiem, że na początku faktycznie te kilka pierwszych zajęć było takich ciężkich, bo to był szok dla organizmu, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale później przychodzimy już regularnie i właściwie niektóre panie to, że tak powiem, żyć bez tego nie mogą.
1: Też tak obserwuję po szczecińskich klubach i nie tylko, że początek roku szkolnego, wrzesień, październik, trochę zwiększa się liczba osób uczestniczących w różnych zajęciach po wakacyjnej przerwie. Potem jakby częściowo te osoby odpływają. Co tu zrobić, żeby utrzymać się w takim fajnym stylu fitnessowym?
4: Nie zniechęcać się przede wszystkim. Znaczy, no tak, to jest zjawisko powtarzalne wrzesień. Później kolejne zjawisko będą postanowienia noworoczne, gdzie też będzie zryw, bo postanowiłem od nowego roku, nie wiem, schudnąć, poprawić sprawność fizyczną i na wiosnę, gdzie można wyjść na spacer, są dłuższe dni, na rower i inne aktywności fizyczne uskuteczniać. Faktycznie jest taki spadek, ale później te osoby znowuż do nas wracają. Także przede wszystkim nie zniechęcać się, przychodzić po dobrą dawkę energii, po endorfiny i będzie dobrze.
1: To, co pani już wspomniała, ale to podkreślmy, żeby wziąć udział w tych zajęciach akwaerobiku, nie trzeba umieć pływać.
4: Nie, nie trzeba, ponieważ tak, mamy pasy wypornościowe, które utrzymują nas w wodzie. Zawsze też w przypadku naszego akurat basenu mamy taki jakby podest, schodek, na którym jak się stanie, mniej więcej mamy wody, głębokość do pasa takiego przeciętnego dorosłego człowieka i tam te na przykład osoby, które bardzo się na przykład boją wody, to tam sobie zaczynają. I jak się już oswoją po kilku godzinkach takiego akwarobiku, przechodzą sobie na głębszą wodę. Jeżeli dalej jakikolwiek dyskomfort odczuwają, mimo założonego pasa, możemy też im dać taki piankowy makaron dla stabilności większej, bądź też w przypadku naszego basenu przy ścianie mamy zamontowane barierki, za które też na początku na przykład osoby się trzymają, a później w miarę uczęszczania na basen już tego nie potrzebują. Także u nas naprawdę do wyboru, do koloru, tylko przyjść.
1: A jest też tak, że potem te osoby oswojone po takich zajęciach jednak podejmują naukę pływania?
4: Też mamy tak również takie osoby, które przyszły nie umiejąc pływać. Zajęcia im się spodobały, uczestniczą w zajęciach, ale właśnie postanowiły, a to przyjdę jeszcze na naukę pływania, żeby w tej wodzie się stabilniej czuć, albo poczuły się stabilniej i oswajają się właśnie przez te zajęcia z wodą. I następnym krokiem jest również tak, nauka pływania. Takie dwa w jednym mamy.
1: Ten akwaerobik na basenie to jest jedno. Wiem, że też w sezonie czasami są też takie zajęcia na basenach odkrytych, ale czy można by było zrobić takie zajęcia w morzu?
4: Można. Można się pokusić, natomiast ze względu na fale w morzu, no już by trzeba było raczej tam pójść z osobami, które już mają jakieś doświadczenie, tak? Na pewno nie z takimi początkującymi osobami. Natomiast wszystko jest możliwe. W jeziorze, w morzu oczywiście jest, tam gdzie jest woda, tam można poszaleć i spróbować.
1: A to jeszcze zapytam, jeśli ktoś tak byłby zainteresowany efektami, takimi rozciąganie, schudnięcie, to jak często wybrać się na takie zajęcia, żeby zobaczyć rzeczywiście ten efekt?
4: Osoby początkujące dosyć szybko zobaczą na sobie efekty, natomiast osoby, które już jakiś czas chodzą, znaczy to wiadomo, tak jak jest z każdym rodzajem ćwiczeń, czy to na sali, czy to na wodę, generalnie przychodzenie co drugi dzień, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu, myślę, że po 45 minut, bo tyle trwają zajęcia akwaerobiku, myślę, że spokojnie będą zauważalne efekty.
1: Jak ktoś nie ma czasu, to taka godzinka w tygodniu też nam coś da?
4: Oczywiście, przede wszystkim endorfiny. Przede wszystkim endorfiny i tak jak wcześniej mówiłam, w środowisko wodne to też jest rodzaj masażu i to też wpłynie na naszą tkankę tłuszczową chociażby, także tak jak najbardziej.
1: Czuję się w takim razie jak najbardziej zachęcona.
4: Zapraszamy również do nas przekonać się, bo naprawdę jest fajnie, że tak powiem, jest dwa w jednym, są ćwiczenia, jest radość i co czego więcej trzeba. Z przyjemnością wykonywane ćwiczenia, mogę powiedzieć, dają podwójne efekty, także chyba więcej przekonywać nie trzeba.
1: Do akwaerobiku zachęcała Alicja Saganowska, instruktorka jednego ze szczecińskich klubów. Możecie poszukać miejsca dla siebie. Takie zajęcia znajdziecie właściwie na każdym basenie w naszym regionie.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Do wtorku w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach całej Europy odbywają się działania w kampanii Roadpool Safety Days, organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Przypominam, że będzie też Dzień Bez Samochodów w Szczecinie. We wtorek będzie darmowa komunikacja miejska. Autobusy i tramwaje kursujące na wszystkich liniach będą dostępne bez biletu. Kasowniki i biletomaty zostaną tego dnia wyłączone. A wracając do bezpieczeństwa na drogach, o takie zachowanie ostrożności apeluje zachodniopomorska policja. Niestety przypadki z ostatniego tygodnia pokazują, że wielu kierowców ma problem z bezpieczną jazdą. O 53 km na godzinę za szybko w terenie zabudowanym jechała kobieta, która została zatrzymana przez policjantów z grupy Speed w Choszcznie. Ukarana została mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Na jej konto trafiło 13 punktów karnych. No i jako, że przekroczyła w terenie zabudowanym prędkość o więcej niż 50 km na godzinę, straciła też prawo jazdy na 3 miesiące. A z kolei z prędkością 103 km w terenie zabudowanym pędził kierowca w Kaliszu Pomorskim na jednej z ulic. Podobnie 1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i strata prawa jazdy tymczasowo na 3 miesiące. I jeszcze jedna dosyć nietypowa kontrola. Zachodniopomorscy policjanci przypominają, że wymagania dotyczące przepuszczalności światła wynoszą szyba przednia czołowa samochodu co najmniej 75%, przednie szyby boczne co najmniej 70%, a zatrzymali 55-letniego mieszkańca powiatu kołobrzeskiego, który kierował samochodem marki Dodge. Okazało się, że wynik pomiaru przedniej szyby bocznej to zaledwie 3,9%. Za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu w tym przypadku kierowca został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Na miejscu musiał usunąć folię z szyby, przywracając jej właściwą przepuszczalność światła.
2: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
1: Mówiliśmy dużo o Uniwersytecie Szczecińskim, teraz jeszcze propozycja dla maturzystów tegorocznych. Salon maturzystów w poniedziałek i wtorek na Uniwersytecie Szczecińskim. Co to takiego, opowiada rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Agnieszka Lizak.
3: Salon maturzystów, czyli już taka jubiluszowa, 20. edycja Salonu Maturzystów. Jesteśmy jako Uniwersytet Szczeciński gospodarzem tego salonu. No i to jest takie wydarzenie właśnie kierowane do maturzystów, czyli my tutaj zapraszamy inne uczelnie. Inne uczelnie pokazują swoją ofertę edukacyjną w jednym miejscu, na naszej właśnie, na naszym Wydziale Nauk Społecznych. Wystawiają się uczelnie nie tylko zachodniopomorskie, ale z całej Polski. No i przedstawiciele właśnie Fundacji Perspektywy też zapraszają gości z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wtedy też są spotkania, warsztaty, na których opowiadamy, jak będzie wyglądała taka matura, czy z języka polskiego, czy z matematyki. Także nasi doradcy właśnie kariery, przedstawiciele uczelni, wszyscy są tutaj obecni w jednym miejscu.
1: Zachęcała rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego Agnieszka Lizak. A dla rozrywki propozycje filmowe.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: W kinach Helios w Szczecinie Resident Evil, sama seria gier, powstała 30 lat temu. Mieliśmy 6 filmów z Milą Jowowicz, a teraz dostajemy najnowszy w reżyserii Zacka Kriegera. Ta produkcja zupełnie odcina się od poprzednich, ma być rebootem. Jak mówi w wywiadach reżyser, zależało mu na oddaniu czystego klimatu survival horroru, poczucia kompletnego osaczenia, mrocznej, dusznej atmosfery, izolacji i bezradności. A dla młodszych widzów Teddy i Magiczna Lampa to kontynuacja przygód niezdarnego budowlańca, który marzy o tym, by zostać archeologiem. To propozycja też z kin w Helios w Szczecinie. W kinie Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie Totalna Magia 2. Po niemal 30 latach powracamy do świata sióstr Owens, obdarzonych magicznymi mocami i rodzinną klątwą. Do ról wróciły Sandra Bullock i Nicole Kidman. Mamy też już oczywiście nowe pokolenie. Totalna Magia 2 w kinach Ewa w Międzyzdrojach i Helios w Szczecinie i w tych kinach także 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja filmu 100 dni do matury, ale bohaterowie nie są już uczniami przygotowującymi się do egzaminu dojrzałości, a wchodzą w dorosłość i zostają wciągnięci w międzynarodową intrygę. Co pozostało, to pomysł na obsadę. Połączenie młodych twórców internetowych, również tych, którzy pojawili się w pierwszej części, z profesjonalnymi aktorami. 100 dni Misja Zeus w kinach. I to już wszystkie propozycje na teraz. W tej odsłonie programu Małgorzata Mura. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Reklama.
10: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
11: Małgorzata Mura, zapraszam. Październik tuż, tuż. Rozpoczęcie roku na uczelniach wyższych, także na Pomorzu Zachodnim. W programie będzie trochę właśnie o tym. Sprawdzimy, jak to wygląda na Politechnice Morskiej, kto się rekrutował, jak wyglądała rekrutacja i jakie kierunki były popularne.
12: Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia.
11: Będzie także trochę o absolwentach szczecińskiej uczelni.
12: Niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9 tysięcy pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa. Wiele ciekawych miejsc też zwiedził.
11: To już za moment będzie także o akcji Tata też czyta w szczecińskiej bibliotece.
13: Która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
11: Na czym dokładnie polega ta akcja? O tym jeszcze w programie. A teraz zaczynamy od Politechniki Morskiej. Na temat rekrutacji do tej uczelni w Szczecinie rozmawiałam z rzeczniczką Anną Malec.
10: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
11: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
12: Tak, faktycznie w naszym systemie IRK zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki, takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularne wśród wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
11: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
12: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
11: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
12: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł, w ogóle swoją pracę pisał też właśnie tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe, także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej.
11: Z jakich absolwentów jesteście jeszcze dumni?
12: Oj, z wielu jesteśmy dumni. Mogę kilka przykładów podać. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ze wszystkich jesteśmy dumni, bo studia na Politechnice Morskiej to są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza. Dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić kariery na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który Zajmuję się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9 tysięcy pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie, także no świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
11: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
12: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych, ale też świetnie sobie radzą na morzu, także tutaj po prostu mamy też bardzo, bardzo fajne studentki. Natomiast tak, mężczyzn jest cały czas więcej.
11: A skąd w ogóle trafiają do was studenci z całej Polski, bardziej z naszego województwa, czy nawet ze świata?
12: O, i ze świata też, tak. To prawda, mamy studentów też z całego świata, a z różnych krajów świata, którzy studiują w języku angielskim, bo też kierunki w języku angielskim proponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów polskojęzycznych, to zdecydowanie z całej Polski. Mamy studentów i z naszego województwa, i studentów z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego, z różnych tych miejsc, do których też jeździmy i odwiedzamy szkoły, opowiadając o naszej uczelni. Też pracujemy nad tym regularnie, żeby docierać do jak największej liczby kandydatów, którzy mogą być zainteresowani właśnie studiami na Politechnice Morskiej. I faktycznie ta praca też przynosi efekty, bo z roku na rok widzimy w rekrutacji, że jest sporo kandydatów z różnych zakątków Polski.
11: Mówiła rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie Anna Malec. W programie będzie jeszcze m.in. o czytaniu książek, ale teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Ula Myszkinis. Jest zgoda wojewody. Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Bobolic w ciągu drogi krajowej 25. O szczegółach Mateusz Stanicki.
14: Nowa trasa skróci dojazd do S11, będzie poprowadzona w śladzie starej linii kolejowej. W związku z decyzją wojewody można już rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.
2: Obwodnica ma być gotowa w połowie 2028 roku. A co zmienia się na drogach Szczecina? W trakcie odbioru jest inwestycja na ulicy Kasprzaka, gdzie naprawiano nawierzchnię. Zakończono też pracę na ważnej dla Szczecina ulicy Piłsudskiego.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
15: Mniej zwolnień lekarskich, ale więcej dni absencji w pracy. W pierwszym półroczu lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego niemal 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby własnej, mówi Karol Jagielski, rzecznik.

0: Ale nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą.
1: A wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Na drugim stopniu studiów magisterskich królował marketing i audyt finansowy. A na mapie prac drogowych pojawiają się kolejne utrudnienia dla kierowców. W Szczecinie rozpoczyna się budowa chodnika po zachodniej stronie zaściankowej. Z kolei w szczecińskim e-urzędzie pojawiły się ułatwienia. Wirtualny asystent podpowiada, jak przygotować dokumenty i formularze, a także jakie są ewentualne opłaty i terminy załatwiania spraw. Działalność rozpoczął także Komitet Rewitalizacji Miasta. Na pierwszym posiedzeniu na przewodniczącą wybrano Paulinę Romanowicz. Jej zastępcą będzie Katarzyna Koczer. Członkowie komitetu będą zajmować się dialogiem w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta Szczecina. Tymczasem w poniedziałek Miejski Konserwator Zabytków organizuje spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom na prace konserwatorskie i restauratorskie. Szczegóły na Szczecin.eu.
2: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
2: Jak zachęcać najmłodszych do czytania książek? Podobno najgorzej jest z tym u chłopaków. Jak więc ich przekonać, że czytanie jest dobre? O to między innymi pytałam Annę Gąsierowską z działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
3: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
2: Tata też czyta. Taki post pojawił się na waszej stronie. Według badań Biblioteki Narodowej, jak piszecie, z 2025 roku chłopcy już w wieku od 9 do 10 lat częściej rezygnują z czytania niż dziewczynki. Prawda to?
4: Tak, zdecydowanie. Zresztą w ogóle czytelnictwo wśród chłopców, ale też wśród mężczyzn jest niższe niż wśród kobiet i wśród dziewczynek. Nawet dane naszych statystyk pokazują, że naszych aktywnie wypożyczających czytelniczek jest znacznie więcej, praktycznie trzykrotnie więcej niż mężczyzn. Z własnej obserwacji też widzimy, że do biblioteki przychodzi więcej dziewczynek i też więcej kobiet, które wypożyczają książki dla swoich dzieci i przyprowadzają dzieci do biblioteki. Mężczyzn jest mniej, nie mówię, że nie przychodzą po książki dla dzieci, ale to zdecydowanie jest ten odsetek dużo niższy.
2: Z czego to może wynikać?
4: Ogólnie jest taki trend, że kobiety więcej czytają. To nie jest tylko kwestia przychodzenia do biblioteki czy podział wiekowy. Myślę, że wynika to z tego, że dla kobiet jest to bardziej atrakcyjna być może forma rozrywki czy spędzania wolnego czasu. Mężczyźni znacznie częściej spędzają czas na przykład na zajęciach sportowych i do tego też zachęcają swoich synów. Łatwiej im być może w ten sposób ten czas na nich poświęcać. Kobiety, wydaje nam się, że bardziej zwracają uwagę właśnie na rozwój czytelniczy. Też kobiety zdecydowanie częściej czytają dzieciom wieczorem bajki do snu. Tatusiowie jednak rzadziej uczestniczą w tym procesie usypiania, chociaż oczywiście to się cały czas zmienia na plus. Być może jest to taka forma spędzania czasu z dzieckiem, która jest mniej znana i mniej praktykowana i po prostu mnie można wszystko tak nazwać atrakcyjna dla mężczyzn.
2: Wy tutaj w szczecińskiej bibliotece właśnie to chcecie zmieniać.
4: Tak, bardzo nam zależy w ogóle na tym, żeby angażować rodziców w rozwój czytelnictwa u dzieci, żeby przeprowadzać dzieci do biblioteki, zapisywać. Co roku uczestniczymy w takim ogólnopolskim projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek, czyli dzieci, które przychodzą do biblioteki, dzieci w wieku przedszkolnym, mają zakładane karty, dostają też swoje specjalne karty na naklejki i przy takim zapisie dostają swoją specjalną książkę, którą zabierają ze sobą do domu. To jest pierwszy z takich projektów. Drugie to jest właśnie ta akcja Tata też czyta, która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
2: Pamiętam taką serię z dawnych lat książeczek Poczytaj mi, mamo, ewidentnie wskazywała tu na kobietę.
4: Tak, bo gdzieś od dawna funkcjonuje taki model w społeczeństwie, że to mama przede wszystkim czyta dzieciom na dobranoc, czy jest tą osobą, która wprowadza dzieci w świat książki. No, to też wynika z tego, że w tych takich, powiedzmy, dawniejszych czasach to kobiety przede wszystkim sprawowały opiekę nad dziećmi. Teraz to się

0: się oczywiście zmienia, coraz więcej tatusiów czy opiekunów no, spędza czas ze swoimi pociechami i po prostu ten swój wolny czas poświęca, ale no, pewne stereotypy ciężko zmienić i tutaj myślę, że takie akcje, jak właśnie Tata też czyta, są bardzo fajnym pomysłem na to, żeby pokazywać, że właśnie nie tylko poczytaj mi mama, ale też poczytaj mi tato.
1: Jaki jest odzew? Rzeczywiście pojawiają się szczecińscy tatusiowie po konkretne książki?
0: Tak, nawet rozmawiałam z filiami, które przygotowały wystawki w ramach akcji Tata też czyta i mówią, że faktycznie te książki znikają, muszą uzupełniać już swoimi własnymi propozycjami, ponieważ zaczynają się robić pustki, także widać, że faktycznie takie akcje trafiają. No, są mężczyźni, którzy przychodzą i wypożyczają dla swoich dzieci. No, jest ich coraz więcej, tak? To nie jest cały czas taki procent jak wypożyczających mam czy opiekunek, ale faktycznie no, gdzieś te drobne takie zmiany i te no, jakieś efekty takich akcji widać.
1: A czy te, jakie moglibyśmy powiedzieć, jakie tutaj książki są na przykład proponowane do takiego wspólnego czytania?
0: Oczywiście, za chwileczkę. Nawet od razu powiem, że na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik. I tu są na przykład książki o Ariolu, one są dosyć znane i naprawdę bardzo fajne. Dla maluszków na przykład Cześć i czołem. Dobrze być z tobą, tato. To jest naprawdę piękna książka, właśnie taka mówiąca o relacjach z tatą. Dzikość to już jest album, bardziej taka książka edukacyjna. Flora i Machina Lawina to są taka seria o Florze, bardzo zabawnych, fajnych książeczek o dziewczynce. Też komiksy, na przykład Miś Zbyś, ale też na przykład Glutologia Adama Mirka, bardzo popularnego w dzisiejszych czasach takiego propagatora nauki. Także no jest tych książek naprawdę wiele i one są przeznaczone i dla maluszków, i dla dzieci starszych z podziałem na różne kategorie wiekowe i zainteresowania, bo to jest i beletrystyka, i takie książki na przykład biograficzne, jak o Janie Brzechwie, ale też książki takie popularno-naukowe.
1: Chociaż tutaj wychodzimy od informacji o chłopcach, no to oczywiście te książki to nie tak, że tata może czytać tylko synowi, córce także.
0: Oczywiście, to bardziej chodzi o to, żeby to tata czytał, a nie, że on ma czytać tylko synkowi swoim, a zresztą oczywiście też. Tym bardziej, że te książki, one, część z nich jest taki, powiedzmy, stereotypowo pod chłopców, jak na przykład ta glutologia, ale dziewczynki też się interesują takimi tematami. Też tak właśnie nie można generalizować i mówić, że to jest na przykład tylko, czy komiksy są tylko dla chłopców, ponieważ też bardzo duże grono dziewczynek czyta. Oczywiście chodzi też o to, żeby ojcowie czy opiekunowie chłopców no, widzieli, że mogą z nimi spędzić czas w inny sposób niż na przykład grając w piłkę nożną, czy powiedzmy majsterkując, czy no, robiąc takie, angażując się w takie sytuacje, które nam się wydają bardzo takie męskie i w których stereotypowo spędza się czas ojciec z synem, ale też właśnie to czytanie książki też może być fajne i też może no, sprawiać satysfakcję, tak, obydwu stronom.
1: O akcji Tata też czyta opowiadała nam Anna Gąsiorowska z działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
10: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Reklama.
19: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
20: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z samego tygodnia. To na dobry początek zapraszam Was na spotkanie z artystą, który był współzałożycielem choćby takich zespołów jak Brygada Kryzys czy grupy Tilt. Przed Wami już teraz Tomek Lipiński.
19: Pewnego razu w muzyce.
21: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, którego piosenki, mimo że powstały kilkadziesiąt lat temu, w dalszym ciągu są aktualne.

0: Zespół Tilt i Tomek Lipiński. Kilka dekad na scenie, ale pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy o muzycznych początkach i okazało się, że Tomek Lipiński doskonale pamięta, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki instrument.
1: To było na rok, zanim powstał Tilt. W 78 roku w lecie w Sopocie, w jakiejś willi w Dolnym Sopocie, na jakiejś imprezie, gdzie tam z przyjaciółmi trasiliśmy. Oczywiście, jak to zwykle w takich wypadkach, nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, ale gdzieś nagle jesteśmy. O, i tam się okazało, że jakieś bębny chyba stały, wzmacniacz, gitara. Do tamtego dnia nigdy w życiu nie grałem na gitarze elektrycznej. Ja już pisałem wtedy piosenki i już zainspirowany właśnie tymi punkowymi czy postpunkowymi produkcjami ze świata napisałem między innymi taką piosenkę Dowód Osobisty. Jej cały tekst to było to, co było wpisane w tych książeczkowych dowodach osobistych zielonych, czyli dowód osobisty jest jedynym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. I to był tekst, a refren dowód osobisty. Aha, jeszcze był jedna zwrotka SJ745-4355. To był mój numer dowodu. I rzeczywiście wtedy w tej willi pierwszy raz grałem na gitarze elektrycznej, pierwszy raz chyba, albo nie pamiętam, czy ktoś tam zagrał na perkusji, czy nie. W każdym razie pierwszy raz wystąpiłem przed szerszym gronem niż tylko malutkie grono przyjaciół ze swoją piosenką. Także to był mój debiut.
2: Nie chcę was straszyć, ale zobaczycie sami, że najciekawsze dopiero przed nami.
0: I to akurat prawda. Najciekawsze dopiero przed nami. Tomek Lipiński, zespół Tilt, dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat na scenie, ale oczywiście jak to zwykle bywa, Tomek Lipiński muzyki, i to muzyki z całego świata, słuchał jeszcze zanim wziął do ręki instrument. No i w tym momencie wypada zapytać o muzykę młodości.
1: No muzyka mojej młodości to jest przede wszystkim to, czego słuchałem właśnie wtedy, kiedy zacząłem świadomie słuchać muzyki, czyli rozgłośnia harcerska, połowa lat 60., czyli wczesny rock and roll, brytyjski głównie. Później zaraz oczywiście nastąpiła ta cała fala psychedelii amerykańskiej głównie, która też oczywiście miała wpływ na muzykę brytyjską i wtedy początek lat 70., no, czyli wszystkie te zespoły takie jak Led Zeppelin właśnie, czy Deep Purple, który może nie jest moim ulubionym zespołem, ale no i tak dalej, Pink Floyd, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym też czasie zacząłem dużo słuchać jazzu i w tym też czasie zacząłem dużo słuchać muzyki etnicznej z całego świata, więc przeszedłem całą free jazzową edukację, nawet o czym mało kto wie, współpracowałem z warszawskimi awangardowymi zespołami free jazzowymi, grając na instrumentach perkusyjnych w latach 70., zanim pojawił się punk rock, który z kolei ośmielił mnie do tego, żeby zacząć pisać piosenki i je grać, tak? Bez punk rocka bym się prawdopodobnie na to nie odważył, więc to były takie, no i oczywiście muzyka reggae do tego, której zacząłem słuchać jeszcze zanim w ogóle usłyszałem o punk rocku. Myśmy tutaj w Warszawie też jakimś cudownym zrządzeniem losu mieli dostęp do wszystkich jamajskich tych maxi singli, jakie wychodziły na Jamajce poprzez Londyn, one jakimiś dziwnymi kanałami docierały do Polski, więc myśmy znali tych wszystkich jamajskich Irojów, Jurojów i tak dalej, tych DJ-ów, którzy na Jamajce tam ogarniali te sound systemy słynne, pierwsze jamajskie. No i tak, i tyle. Właściwie to była właściwie taka muzyka formująca.
0: I ta muzyczna podróż przez wczesne młodzieńcze lata Tomka Lipińskiego może wyjaśniać, skąd takie bogactwo, jeżeli chodzi o kompozycję. Odrobina free jazzu, psychodelii, punk rocka i tak dalej, można by wyliczać długo. Ale często się zdarza, że największe przeboje, których słuchamy po latach, powstały odrobinę przez przypadek. Tak było choćby z tym utworem.

0: piosenka powstała tak. To był czas, kiedy zacząłem współpracować z krakowskim basistą, no zresztą wszechstronnym muzykiem, producentem, kompozytorem, niejakim Francem Dirthunterem. Zresztą śmiesznie, bo Franz Dirthunter został Francem po jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, koncercie Tiltu w Krakowie. Myśmy mieli grać pod Jaszczurami. Przyjechała z nami grupa fanów, która od razu na dzień dobry w tych Jaszczurach zachowała się niestosownie, więc nas wywalili z tych Jaszczurów i odwołali nam koncert i przytulił nas klub pod Przewiązką, klub studentów Akademii Sztuk Pięknych. I koniec końców tam zagraliśmy na sprzęcie pożyczonym od Marka i Kory Jackowskich. I ten koncert wywarł ogromny wpływ na młodego Darka, właściwie Piotrusia Adamczyka tak naprawdę, który wskutek tego został przez swoich kolegów mianowany Francem. No i został Francem Dirthunterem. On grał w Pudelsach, współpracował z Piotrem Markiem, taką słynną, nieżyjącą od dawna postacią awangardową z Krakowa. No krótko mówiąc, zaczęliśmy współpracować w 80, jakoś tak na przełomie 3 i 4 roku, jeśli dobrze pamiętam, właśnie z Francem Dirthunterem. Jutro powstał tak, że Franz przyniósł kiedyś linię basu i mówił: o, zobacz, mam taki basik, może coś z tym zrobić. No i dorobiłem do tego basu akordy, do akordów napisałem tekst i tak powstała piosenka.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polską muzykę bez takich kamieni milowych, jak choćby Nie wierzę politykom, Mówię ci, że, czy też Rzeka miłości, Morze radości, Ocean szczęścia. Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Fani Tomka Lipińskiego z pewnością doskonale wiedzą, że prócz muzyki, jedną z jego pasji jest kino. Nawet pojawił się w kilku filmach, a to u Zanussiego, a to u Pasikowskiego.
1: Te role zawsze były szalenie przypadkowe, bo to nigdy nie było tak, że zadzwonili do mnie producenci czy reżyserzy i mówili: dobry panu, mamy dla pana propozycję, żeby zagrał rolę w filmie. Nie, to zawsze wyglądało inaczej. No, u Pasikowskiego pojawiłem tam się gdzieś w jakichś scenach zbiorowych, no właściwie tylko dlatego, że pisałem piosenki do jego paru filmów i byłem tam obecny. No to tak było, że tam zaganiał swoich kolegów na plan, żeby ich pokazać, żeby było miło i żeby zostali uwiecznieni. A u Zanussiego byłem konsultantem tam w filmie Życie jako śmiertelna choroba, przepraszam, drogą płciową, ponieważ tam są jakieś wątki związane z muzyką rockową, więc mnie zatrudnili jako konsultanta i ja tam mówię: no tak, to prawdopodobne, a to raczej mniej prawdopodobne. I w końcu Zanussi mówi: wie pan, Tomaszu, jak pan już tutaj jest, to może pan zagrał taki mały epizodzik u mnie. No i zagrałem epizodzik drzemiącego na kozetce lekarza, więc to są moje jeszcze osiągnięcia ekranowe. Wiesz, nie przepadam za... Wiesz, no, oglądanie siebie to jest trochę tak jak słuchanie siebie, to zawsze jest swego rodzaju wyzwanie, no, bo człowiek zawsze ma, nawet jeżeli się zna już z takiego właśnie oglądu z zewnątrz, to ciągle jeszcze ma na swój temat różne dziwne wyobrażenia, które się często konfrontują z tymi obrazkami samego siebie. Ale tak dopowiadając jeszcze, mam takie marzenie, to jest też takie moje marzenie, żeby zagrać w jakimś bardzo wykręconym filmie jakąś bardzo wykręconą postać. Ale właśnie nie takiego siebie, podobnego do siebie, tylko jakiegoś zupełnie innego siebie. To znaczy chciałbym wydobyć, gdyby to się kiedyś zdarzyło, wiesz, to wydobyć z zakamarku swojej duszy jakieś najbardziej dziwne, wiesz, największe dziwactwa, największe jakieś wykręty i szaleństwa i sprzedać to w formie roli na ekranie. To mnie kusi.

0: Dzisiaj trochę wspominamy czasy, kiedy polska młodzież słuchała polskich piosenek. Czasów trochę zamierzchłych, no ale pewnie fani zespołu Tilt pamiętają, jak to próbowano trochę sztucznie wygenerować konflikt między zespołem Tilt a zespołem Kryzys.
1: To polegało generalnie na tym, że Maciej Góralski, zwany Magurą, perkusista od pewnego momentu Kryzysu, jak przychodził na koncerty Tiltu, no to wydawało mu się, że to będzie taki, nie wiem, jakiś czynnik dynamizujący, wiesz, może koncerty czy scenę tą alternatywną warszawską. Przychodził na koncerty Tiltu, krzyczał Kryzys na przykład, albo po czyjej jesteś stronie, i sprawiał wrażenie, jakby zależało mu na wygenerowaniu jakiegoś konfliktu albo udawaniu, że no nie wiem, było to zdumiewające. Takiego konfliktu w istocie nigdy nie było. Robert Bylewski, który był zawsze taką najwyraźniejszą postacią w Kryzysie, niezwykle zdolny muzyk, niezwykle interesujący człowiek. Chwilę po rozpadzie Kryzysu założyłem z nim zespół, więc nie było tam żadnych animozji. Oczywiście Tilt ówczesny i Kryzys w tym całym spektrum ówczesnych zespołów nowofalowych różniły się od siebie, rzecz jasna, chociażby tym, że oni byli jednak od nas w większości młodsi, ciągle jeszcze chodzili do szkoły, no i właśnie reklamowali się hasłem: polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a myśmy w tym czasie śpiewali po angielsku.

0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kilka dekad na scenie. Czy po prawie pół wieku komponowania tworzy się łatwiej, czy trudniej?
1: Muzyka się pisze chyba łatwiej, bo muzyka jest takim wszechświatem. Ja to tak widzę, że każda działalność muzyczna to jest taki, wiesz, portal. Otwiera się taki portal i wchodzisz w świat, który już jest. On jest, on istnieje, on ma swoje reguły, on jest uporządkowany. Wszystko, co możesz zrobić, to jest odkryć te wewnętrzne prawa, które w nim panują i zaczerpnąć tam dźwięków, rytmów, akordów, brzmień, wiesz, wszystkich tych rzeczy, które się składają na muzykę. Zaczerpnąć i wynieść tutaj do tego naszego świata, tak? Więc muzyka jest światem, który nie ma końca i którego poznanie nie ma końca. Natomiast oczywiście, jeżeli już zgłębiasz ten wszechświat przez 30 parę lat, no to coś tam już wiesz, więc łatwiej ci jest, wiesz, że jak zastosujesz takie rozwiązanie harmoniczne, to się to wydarzy, jak po prostu nabywasz pewnych umiejętności. Z tekstami jest trochę inaczej, bo świat słów nie jest takim uporządkowanym wszechświatem, który poznajesz, tylko jest rodzajem dżungli, rodzajem gąszczu. Każde słowo ma swoje korzenie, każde słowo ma swoje odnogi, boczne gałęzie, słowa są spokrewnione przez sobą. To jest jak dżungla różnych gatunków, czasami skrzyżowanych, połączonych. Jedne sięgają korzeniami do jakichś, wiesz, do prań do europejskich źródeł, inne sięgają korzeniami do gdzie indziej, wiesz, tu łacina, tu angielski, tu niemiecki, tu rosyjski, tu czeski, wiesz, to wszystko się i to wszystko tworzy taki dziwny właśnie ogród, czy raczej dziką dżunglę, która jest nieuporządkowana. Poza tym, jeśli przez 30 parę lat komunikujesz publicznie ludziom rzeczy, które masz nadzieję, że są ważne, to co jeszcze im powiedzieć takiego, żeby ich nie zanudzić, żeby się nie powtórzyć, żeby nie opowiadać w kółko tego samego, jak wszyscy starsi ludzie, żeby ich zainteresować i żeby to było ciągle dla nich ważne. To znaczy, jak wciąż umieć zaczerpnąć w swoim sercu czy w swojej duszy tak głęboko, żeby to ciągle budziło w ludziach równie głęboki rezonans. To jest wielkie wyzwanie.
0: Pamiętamy przed laty, jakie wrażenie zrobił na nas utwór Nie wierzę politykom. Tomek Lipiński, zespół Tilt.

0: Tomek Lipiński jest obecny na muzycznej scenie od wielu, wielu lat. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że ma mnóstwo kompozycji, które wylądowały w szufladzie. Jak najbardziej chyba na miejscu jest pytanie, co z tymi kompozycjami potem się dzieje? Czy one wracają w jakikolwiek sposób?
1: Znaczy rzeczywiście od czasu, kiedy takie robocze rejestrowanie pomysłów, prób i tak dalej stało się bardzo łatwe dzięki technologii, bo kupa malutkich pudełeczek, na które to możemy sobie w dobrej jakości nagrać. Zacząłem zbierać różne pomysły i pomysły z prób i takie pomysły, co ci przychodzą do głowy, jak jedziesz samochodem, wiesz, i na słowa, i na muzykę, na jakieś riffy. Jest tego rzeczywiście dużo. Co jakiś czas robię przegląd i mniej więcej 80% wyrzucam, żeby nie utonąć. I rzeczywiście wydaje mi się, że to tak się jakoś kształtuje, że 80% tych pomysłów to są pomysły, które oczywiście mógłbym realizować, rozwijać, ale nie wyczuwam w nich takiego, wiesz, tej elektryczności. 20% zostawiam do dalszego wykorzystania i później, kiedy tak sięgam i oglądam te wszystkie teksty, na przykład teksty zebrane z różnych okresów życia, bo gdzieś nagle się okazuje, że jakiś tekst, o którym nawet nie pamiętałem, że istnieje, trafia mi w ręce i się okazuje, że on akurat do tej melodii jest wymarzony i że po to ta muzyka powstała, żebym ja odnalazł ten tekst, bo on na nią czekał, wiesz. To są takie trochę czarodziejskie rzeczy. Gdzieś trafiam na jakąś karteczkę gdzieś, czy do jakiegoś pliku, widzę tekst, długi tekst, na przykład, nie wiem, tam 20-30 linijek, ale tam są dwie linijki, które mi wyskakują od razu, wiesz, i wyciągam je i na ich kanwie buduję zupełnie nowy tekst i on trafia na płycie. Różnie, bardzo różnie. To jest żmudny i niełatwy proces, jeśli tak jak mówię, nie chce się popaść w bana, jeśli nie chce się opowiadać głupot. A oczywiście można opowiadać głupot, ale ja akurat nie chcę.
0: Tomek Lipiński dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez dobrych kilkadziesiąt lat historii polskiego showbiznesu.

0: No właśnie, a propos zmian, które są nieuchronne, wielu artystom zadaje to pytanie, bo w końcu niektórzy zaczynają już się nad tym zastanawiać. Co będzie, gdy okaże się, że następna płyta ukaże się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bez nośnika?
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się stało, z dwóch powodów. Ciągle będą istnieć ludzie, którzy będą chcieli mieć ten przedmiot, tak? Chociażby jako kolekcjonerski przedmiot. Dlatego myślę, że rola wszystkich tych bonusów typu opakowanie, czy tam, nie wiem, ciasteczka, książeczka, zatem będzie miała co i ma coraz większą rolę, bo ktoś, kto kupuje płytę, chce mieć taki na pamiątkę. Często przegrywają sobie do różnych tam urządzeń elektronicznych i słucha w formie elektronicznej tylko, natomiast ma na półce i tacy ludzie zostaną. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, systematycznie od paru lat wzrasta sprzedaż winyli. To jest ciągle niewielki procent rynku, to jest naprawdę w granicach tam dwa w tej chwili, w okolicach 2% rynku światowego. Tym niemniej wzrost w ciągu ostatniego roku jest bodajże dwukrotny, czy to także, także winyl wraca i winyl już zostanie. Myślę, że nawet jeżeli nam CD spadnie, to gdzieś ono zostanie, bo ludzie będą mieli chcieć coś. A to, że coraz więcej muzyki jest dystrybuowane w formie elektronicznej, tego nie unikniemy. W skali globalnej przecięły się te dwie krzywe, to znaczy spadająca krzywa sprzedaży na fizycznych nośnikach i rosnąca krzywa sprzedaży elektronicznej. I to nie ma się czego bać, wiesz, no tak jak, chyba że tak jak nasi przodkowie będziemy się bać maszyn parowych, wiesz. To jest nieuchronny proces, no to nie unikniemy tego. Jest inna sprawa, to na ile sprzedaż właśnie w takich usługach streamingowych, głównie tam, gdzie nie ściągasz, a to jest moim zdaniem przyszłość, tam, gdzie nie ściągasz sobie tak naprawdę na stałe wszystkiego, ściągasz sobie tylko to, co chcesz mieć na zawsze. Natomiast ponieważ w streamingu masz wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć na komputerze. Po co? Prawda? Więc myślę, że streaming będzie się jeszcze bardziej odbijał. Problemem jest to, ile artyści na tym zarabiają. To znaczy kwoty wypłacane artystom za poszczególne odsłuchania, ściągnięcia też, ale zwłaszcza za odsłuchania, są mikroskopijne, bo to są tysięczne części groszy, tak? To są jakieś po prostu ułamki. I tą drogą zarabiają tylko ci nieliczni, którzy mają miliony ściągnięć. Natomiast, a tych jest wiadomo kilka procent, natomiast 90 parę procent prawie na tym nie zarabia i na ten temat jest dużo dyskusji, bo ten system, który jest w tej chwili, preferuje utrwalanie takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. W ogóle w skali globalnej zarabia niewielki margines ultrapopularnych artystów świadomych, cała reszta daje radę lepiej lub gorzej, albo nie.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, to w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze wywiady, które prezentowaliśmy wam wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystką, która urodziła się na Zaolziu. Wielokrotnie to powtarzała, że uwielbiała przyjeżdżać do Polski na zakupy. Znacie ją doskonale, choćby z zespołu Bratanki. Przed wami Halinka Młynkowa.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
4: Pewnego razu w muzyce.
3: W roli głównej dziś gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę rozpoczynała z zespołem Bratanki. Zmieniam.

0: Kalinka Młynkowa jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a wszystko tak naprawdę zaczęło się na Zaolziu.
1: Na Zaolzie, polskie Zaolzie, ta polska część, która tam nadal jeszcze jest, to jest po prostu rozśpiewane, rozgrane towarzystwo, że tak powiem. I tam się nic nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Tam cały czas młodych ludzi, od naprawdę najmłodszych lat, od przedszkola, szkoły podstawowej, zaraża się muzyką, zaraża się sztuką, zaraża się graniem na instrumentach, co w Czechach generalnie jest bardziej popularne, wysyłanie dzieci do szkół muzycznych niż w Polsce. W Polsce jakoś tak strasznie nadęcie się to traktuje. Od razu to musi być jakaś szkoła cała podstawowa, nie wiadomo co, te dzieci nie mają na nic czasu. A tam to jest jednak szkoła też muzyczna, ale taka dodatkowa, że te dzieci nadążają normalnie funkcjonować w zwykłej szkole i uczyć się instrumentu i zarażać się muzyką, coż bardziej mi się podoba. Większość dzieci rzeczywiście, jakby przynajmniej w moich rocznikach, w mojej klasie chodziło na jakiś instrument. Były zespoły folklorystyczne, zespoły taneczne i ja pochodzę z takiego domu w sumie, gdzie mój tata zawsze był takim działaczem kulturalnym i zawsze miał zespoły, prowadził chóry. To u nas ta muzyka była czymś takim naturalnym, czymś po prostu oczywistym. Te stroje ludowe, w które tata się ubierał i my oczywiście też, ponieważ on nas zabierał od najmłodszych lat na scenę i ja z nim śpiewałam, mając tam już 5 lat na dużych festiwalach, więc to było dla nas takie oczywiste po prostu, że muzyka jest, że ta kultura jest, że jest słowo, bo tata pisał wiersze i spotykał się z poetami, z malarzami. To było taki dla nas naturalny dom po prostu, że ci ludzie wszyscy u nas w domu byli i rozmawiali o sztuce. Często przyjeżdżali również ci od polityki, ale tych tata szybko gonił.
0: Halinka Młynkowa wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że rodzice nie do końca byli przekonani, aby ona rozpoczęła wielką muzyczną karierę.
1: Moi rodzice jak zobaczyli, że ja zaczynam to traktować poważnie, a nie tylko jako pasję taką dziecięcą, dorastania, żeby gdzieś tam nauczyć się tego wszystkiego i zostać na Zaolziu, to zaczęli się bać. Aha. Zaczęli się bać, że ja to traktuję zbyt poważnie i zaczęli mi tutaj trochę podcinać to wszystko. Natomiast no, myślę, że nie docenili tutaj mojego uporu i ja i tak doszłam do swojego i gdzieś tam później sama, kiedy byłam w Krakowie już, no bo do liceum nie chcieli bardzo, żebym poszła do muzycznego, na studia również, więc pomyślałam sobie, dobra, pójdę do Krakowa, nie będą mnie mieli pod kontrolą i ja sobie już tam zrobię, co chcę. No i tak zrobiłam. Zostałam oczywiście na UJ-cie, bo to był fantastyczny, absolutnie Instytut, Kolegium Rossianum, gdzie byłam na etnografii, antropologii, ale do tego jeszcze właśnie byłam na trzecim roku, rozpoczęłam prywatną szkołę jazzową Jana Motyki. Mhm. Wtedy zaczynali, dzisiaj podobno to jest świetna szkoła, w ogóle już wiele, wiele lat ma. Wtedy to były początki i u wspaniałej Marysi Lammers, która jest cudowną kobietą, cudowną nauczycielką, wtedy zaczęłam kształcić głos.
0: Który po latach spodobał się tak bardzo grupie Bratanki, że Halinka Młynkowa dołączyła do całej ekipy, jednak spotkanie z zespołem było zdecydowanie wcześniej.
1: A to też jest długa historia, w sumie sięgająca mojego znowu dzieciństwa, ponieważ ja w dzieciństwie za sceną Tygodnia Kultury Beskidzkiej spotykałam się z Joszką Brodą. Mhm. Nasi rodzice byli na scenie, a my za sceną właśnie takie małe goroliczki w tych strojach góralskich biegaliśmy i zresztą z tamtego czasu ja widywałam mnóstwo zdjęć i nawet był jakiś taki kalendarz w latach 80., gdzie my takie maluchy tam po prostu biegamy ze sceną. I ja Joszkę spotkałam na studiach u mnie na etnografii. Uh-huh. I on mi zaproponował wtedy, żebyśmy razem pojeździli, pograli jakieś koncerty. To był, uwaga, 97 rok. Wiem, uh-huh, że słuchają pewnie roczniki, które jeszcze nie były na świecie wtedy. To wtedy był dla mnie bardzo trudny rok, bo mój tata zmarł nagle, nieoczekiwanie. I my potem graliśmy tą trasę, więc ja pamiętam po prostu i te emocje, i pamiętam te koncerty, pamiętam jeżdżenie pociągami z panią u znajomych Joszki przed koncertami albo w kościele i też śmieszna historia, ksiądz, który nas nad ranem na pociąg odwoził, to na stacji benzynowej trzymał papierosa w ustach i tankował benzynę. To był ksiądz. Ale to był taki aparat, że ja pamiętam, ja się wtedy odsuwałam od tej stacji, mi sobie nie, ja nie chcę wiedzieć, co to jest, to mi jest do czynienia. I to było takie mnóstwo tam było takich historii. I poznałam też Janusza Grzywacza przez Joszkę Brodę, który później już mnie zaczął zapraszać do większych koncertów, również telewizyjnych, jeszcze jako totalnie nieznana dziewczyna. I Janusz Grzywacz, którego serdecznie pozdrawiam, właśnie poznał, znaczy znał chłopaków z Bratanków, którzy szukali wokalistki właśnie, która ma tam gdzieś korzenie ludowe. I on im powiedział o mnie. I w ten sposób się spotkaliśmy, też przypadkiem, bo ja już miałam wyjechać wtedy na Wielkanoc, a propos, do domu. Nie pojechałam, bo mnie jeszcze znajomi namówili na imprezę. Zostałam jedną noc, no i wtedy dostałam kartkę właśnie, że tam dzwonił ktoś od Joszki. Ja myślałam, że znowu będziemy grać może trasę wielkanocną, skoro graliśmy wcześniej świąteczną. I potem się okazało, że właśnie zespół mi zaproponował współpracę. Nie była to jedyna wtedy współpraca, którą dostałam. To był taki jakiś moment kumulacji. Ja dostałam propozycję chyba od 4 zespołów wtedy. Nie wiem, czy to było związane z moim egzaminem w szkole jazzowej, bo graliśmy pod Jaszczurami i pamiętam, że na tym koncercie szkolnym, takim po prostu, gdzie tam śpiewam te jazzowe piosenki, mój występ spotkał się z jakąś niebywałą owacją po prostu i nawet ci nauczyciele, oni w ogóle zdębieli, co się wydarzyło. I nawet potem finał tego koncertu poprzesuwali, bo ja tam miałam być gdzieś w trakcie, coś tam, nie? Tam stawiali na innych i nagle po prostu gdzieś szybko to pozmieniali, bo jakby sami zdębiali, co się wydarzyło. Ja też zdębiałam, nie ukrywam, że zostałam po prostu tak pięknie przyjęta przez publiczność, która tam przyszła na ten koncert. I gdzieś tam przypisywałam to potem to zainteresowanie różnych zespołów temu występowi. Natomiast bratanki, oni po prostu przyszli pierwsi, bo tam były propozycje, ale myśmy się nie zdążyli spotkać. Oni przyszli pierwsi, ja się zdecydowałam na ten zespół, myślałam wtedy tak: dobra, pogramy trochę latem po klubach krakowskich, ja sobie dokończę studia i pójdę, bo ja chciałam jeszcze później iść na studia muzykalowe do Brna. Natomiast okazało się, że to nie było jedno lato w krakowskich klubach, tylko po prostu 25 lat na scenie już i korale, które mi towarzyszą cały czas.
2: Pewnego razu w muzyce.

0: Halinka Młynkowa, gwiazda pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Nie wiem, czy wiecie, ale ona swoich sił próbowała także na deskach teatru.
1: Zagrałam Marlenę Dietrich w cudownym spektaklu Edith i Marlene. Mhm. I Ania Sroka-Chryń zagrała fenomenalnie Edith Piaf i mówiąc szczerze, za każdym razem stałam do końca i słuchałam jej i mam takie czasami wrażenie, że jest lepsza od oryginału, bo jest fenomenalna w tej roli. Bardzo żałuję, że już nie gramy, że tam się po prostu coś podziało w teatrze, jak to bywa z teatrami różnie. Mhm. Nie gramy tego już od kilku lat, ale to było fantastyczne wyzwanie dla mnie. Propozycję właśnie dostałam od Marty Mesarosz, też wielkiej reżyserki, którą sobie bardzo cenię. Węgierka, która kocha Polskę i wspaniała człowiek świata tak naprawdę. Uh-huh. Cudowna kobieta, która nagręciła mnóstwo filmów, mnóstwo dokumentów, też właśnie dotykała kobiecych tematów często w życiu i to był ogromny zaszczyt właśnie, że była reżyserką tego spektaklu. Śmieszna historia była taka, ponieważ mieliśmy mikroporty z powodu mnie, mhm. ponieważ ja nie mam kształconego głosu teatralnie, czy takiego głośnego i donośnego. Jak tak mówiłam, to po prostu było tragiczne. Mhm. Więc wszyscy aktorzy, którzy nienawidzą mikroportów, musieli mieć z powodu mnie, bo ja mówiłam po prostu, ja mówię bardzo cicho generalnie na co dzień. I tak też było tam na scenie, mimo tego, że bardzo się starałam głośno mówić, to mi to nie wychodziło. I Marta, głośniej, Halila, głośniej!
0: Halinka Młynkowa była ostatnią gwiazdą specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. A ja życzę wam cudownego weekendu.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine, sunshine reggae.
3: Don't worry, don't hurry. Radio Złote Przeboje.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
11: Jak najczęściej.
10: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
11: Kumulacja, rewelacja.
10: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
14: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
15: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
14: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Firmę Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy, mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
16: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
14: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Rano chłodno, bo około 10 stopni na termometrach, ale po południu 20 stopni w Białymstoku, 21 w Trójmieście, w Wielkopolsce, w Zielonej Górze, w Łodzi, 22 stopnie w Warszawie, 23 we Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, wszędzie sporo słońca. Kacper Sosnowski, witam, patrzę sobie w kalendarz. No i tak, to dzisiaj ostatni weekend tego lata. Może dlatego nas tak to słońce pięknie dogrzeje.
18: Radio Złote Przeboje.
13: Żegnamy lato, ajajaj. To tak nostalgicznie zagram na początek. Myslowic, 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jak kogoś właśnie będę w tym momencie dobudzał.

10 po 8 Michael Jackson w radiu Złote Przeboje we wrześniu 92 roku przybył do Europy w ramach trasy koncertowej Dangerous World Tour i na potrzeby koncertów przywiózł ze sobą, uwaga, 2 tony kostiumów, w tym materiał, który jakbyśmy rozwinęli, to na kilometrze by się zatrzymał. I to były trasy, prawda? Kiedyś koncertowe. 2 tony kostiumów u Michaela Jacksona. Pytanie brzmi, czy któraś z pań swą garderobą go teraz przebije? Blink on the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. I tell them, say I don't, yeah. Jak ktoś właśnie wybiera ubranie do pracy, to pozdrawiam.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
20: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje, Cliff Richard w głośnikach, 8.31 na zegarach. Ostatni weekend lata, już to zapowiadałem, za chwilę jesień, a tej jesieni zegarki na czas zimowy przestawimy wcześniej niż w kilku ostatnich latach, bo tym razem będzie to już za miesiąc, w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25, godzinkę do tyłu. Kilka lat temu robiono takie badanie na dużej grupie Europejczyków i ponad 80% ankietowanych wskazało, że zmiany czasu nie chce. No ale na razie Unia Europejska ma pewien problem, żeby zmianę skasować, bo solidarnie muszą uczynić to wszystkie kraje. A my tu sobie gramy, letnio, jesiennie, jak zwać, tak zwać, Mike Oldfield, Maggie Rally i podróż do Francji.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje z 1984 roku, czyli można to było spokojnie z winyla zagrać. No, Magdalena Wójcik, czyli Goja, pewnie to na winylu ma.
1: Kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze.
0: No to gram, Goje, smak słów. 14 minut i będzie 9.

Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W stronę wiadomości podążamy, a w nich o problemach na kolei. Nocnych problemach, które na szczęście są już rozwiązane.

0: reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
14: 19 września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 9. No to wiadomości.
15: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów w Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król, podejrzany o zarzuty korupcyjne, nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
16: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
15: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Więcej chmur przed południem w zachodniopomorskim, a tak wszędzie sporo słońca. No i coraz cieplej się robi. Docelowo 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, 22 w Opolu, Krakowie, 23 w Rzeszowie. sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. Znamy to powiedzenie, że co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego. No, a i kiedy jak nie w weekend ono ma największą moc. Radio Złote Przeboje. Dlatego proszę dziś wypocząć po intensywnym tygodniu. Załatwiłem dobrą pogodę, muzykę też załatwiłem. Więcej nam chyba do szczęścia nie trzeba.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Cher wyraził złote przeboje ostatnio w żałobie, bo w wieku 87 lat zmarł projektant Bob McKee, który przez długą część kariery stylizował Cher, no i tworzył dla niej niesamowite kreacje. Zresztą ten pan ubierał też Tina Turner, Diana Ross, Liza Minnelli, Barbara Streisand i tak dalej. I Cher napisała na swych mediach społecznościowych tak o nim: znając go, do nieba zabrał cekiny, koraliki i swój szkicownik. Dobranoc, słodki książę. No piękne pożegnanie, naprawdę. A za chwilę u nas o indywidualnej kontroli związanej z segregacją śmieci. Oj, będzie się działo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje w sobotę, czyli w dzień sprzątania. No to jak sprzątanie, to będzie o... Będzie o śmieciach, bo w paru miastach na Mazowszu, ale też już gdzieniegdzie w Kielcach jest system indywidualnego rozliczania segregacji śmieci. Ten duży kosz, do którego wyrzucamy śmieci, no wie, kto śmieci wyrzuca i otwiera się tylko po zeskanowaniu specjalnego osobistego kodu, który może być na workach na śmieci albo na przykład w aplikacji w telefonie. No i Ostrołęka chce testować podobne rozwiązanie, by kontrolować, co w śmietnikach się dzieje. A te niektóre mądre kontenery to mają nawet pomiar wyrzucanych odpadów, jakby ktoś, nie wiem, chciał kombinować i do plastiku coś cięższego wyrzucać. Trochę jak w Truman Show albo w Men in Black. To wygląda, że wszędzie kamery, wszędzie kontrola, wszędzie wszyscy wiedzą, co się dzieje. To tak na uspokojenie atmosfery, Rod Stewart i miłego sprzątania dzisiaj.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
1: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No
6: i
5: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Reklama.
16: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, to dzisiaj jak będziemy wypoczywać na łące, to będą dmuchawce, latawce, a wiaterek to taki delikatny. Urszula, w ten weekend żużlowe play-offy, między innymi rywalizacja Unii Leszno z Motorem Lublin, a Urszula, która urodziła się w Lublinie, no dobrze wie, co to żużel.
1: Oczywiście, mój ojciec chodził zawsze na żużel, co tydzień. Mama zawsze chciała nas wepchnąć, moją starszą siostrę i mnie, tacie pod opiekę. On mówił, Marysia, ty nie wiesz, co tam się dzieje. No i rzeczywiście raz byłyśmy chyba na takim żużlu z tatą. Jak zwykle zgubił czapkę, bo on zawsze wyrzucał, gdzieś tam zdejmował czapkę i wyrzucał do góry w emocjach. Ale to było fajne przeżycie.
0: No to czapki w górę i na żużel.

Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o nocnej prohibicji w całym kraju. Będzie czy nie będzie? Szczegóły w tej sprawie w wiadomościach za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
0: Reklama.
13: Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła 10:00, zapraszamy na wiadomości.
14: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. Kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
15: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
14: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
16: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
17: Zdjęty kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
16: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
18: Ta ustawa jest niedopracowana.
16: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
19: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
16: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
14: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Piękna sobota się zapowiada, sporo słońca, najwięcej w centrum i na wschodzie kraju. 20 stopni nad morzem, nieco cieplej w centrum, a najcieplej bo do 23 stopni na południu kraju. Nigdzie nie powinno padać. No tak, piękna sobota, a potem będzie też piękna niedziela, a z Radiem Złote Przeboje poranki to w ogóle piękne. Za chwilę o ofercie pracy za 10 tysięcy złotych.
20: Radio Złote Przeboje.
13: I to specjalnie bez wykształcenia, ani jakichś specjalnych zdolności. Kacper Sosnowski, witam pięknie, 3 minuty po godzinie 10. Perfekt, dokładam, żeby ta sobota dla tych, co właśnie nas włączyli, zaczęła się perfekcyjnie.

0: Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas ogłoszenie o pracę, która nie wymaga wykształcenia, jedynie prawo jazdy, wymaga chęci do pracy, a może dać pensję w wysokości od 8 do 11 tysięcy złotych brutto. Co się za tym kryje? No i to nie jest propozycja od bogatego księcia w Afryce, a praca w Polsce na budowie linii kolejowej. Chodzi konkretnie o pomoc w wykonywaniu pali wielkośrednicowych. Jest przyuczenie do tej profesji oferowane. No ja mógłbym na takiej budowie na przykład muzykę puszczać, żeby te robienie pali szło szybciej, na przykład...
1: Jedzie pociąg z daleka.
0: O, prawda? Poza tym myślę sobie, że jak ja nie palę, to pewnie do robienia tych pali średnio bym się nadawał. 10 tysięcy złotych za palę. No AI tego nie zrobi, prawda? Mojo!

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
19: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.

Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje All Night Long. Ciągle czekamy na film o piosenkarzu pod takim tytułem. Nad musicalem bazującym na największych przebojach artysty ma pracować studio Walta Disneya, ale słyszałem o tym filmie 6 lat temu. Rok temu podano nazwisko reżysera, no i o projekcie cisza. Może chcą rekord długości kręcenia i kombinowania pobić, a ja przypomnę, że którąś z części Mad Maxa to kręcono przez 15 lat. To był jeden z najbardziej pechowych filmów w produkcji. No dobrze, teraz u nas melodia, która też była wykorzystywana w wielu filmach, między innymi w drugiej części Facetów w czerni. Poznajecie? Kosmiczny pies tak śpiewał w Facetach w czerni. Pies bardzo ładnie, ale teraz Gloria Gaynor jeszcze ładniej.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Jeżuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Los Lobos w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej też Edyta Bartosiewicz, czyli nowa jurorka obecnej edycji Voice of Poland. To chyba w jednym z najbliższych odcinków pani Edyta zdradzi pewną historię z Kubą Badachem, innym jurorem. Otóż okazuje się, że kiedyś po imprezie w Chorzowie Badach do 5 nad ranem opowiadał Edycie o swoim życiu prywatnym i zwierzał się z różnych spraw. I ona tego wszystkiego nie pamięta. No to ja jestem ciekaw, co to była za impreza? No właśnie, podejrzewam, że coś z takich klimatów. Everything But The Girl w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. 5 minut i będzie 11. Jak ktoś jest fanem motoryzacji i mieszka w Wielkopolsce albo w pobliżu, to na pewno powinien posłuchać naszych wiadomości o 11.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe Kaston takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Już 11 godzina dochodzi. Agnieszka gotowa. Zapraszamy na wiadomości.
12: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
13: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
12: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Coraz cieplej się robi w ostatnią sobotę lata, już za chwilę 20 stopni w Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, 23 we Wrocławiu czy w Krakowie. Wszędzie sporo słońca.

0: Ładnie to kiedyś Albert Einstein powiedział. Życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musisz się poruszać. No i tego dzisiaj wam życzę. Radio Złote Przeboje. To znaczy niekoniecznie jazdy na rowerze, ale jakiejś aktywności w tą piękną sobotę, która przed nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Phil Collins już gra. How

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje, a już można starać się o bilety na koncert Królowie Życia, Skawiński-Tkaczyk. Koncert w Łodzi 11 października. Byłem na jednym koncercie z tej serii, że tak to ujmę, bo to jest cała trasa koncertowa po Polsce i są tam piosenki ONA, Skywalkera, Kombi oczywiście. Są też zaproszeni specjalni goście na scenie. No, naprawdę wspaniałe show. No i teraz tak, jak na ten koncert się dostać 11 października? Już można wchodzić na złoteprzeboje.pl i tam maksymalnie w 5 słowach napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Z czym kojarzą się Królowie Życia, złoteprzeboje.pl, tam czekamy na zgłoszenia. A od poniedziałku będziemy rozdawać podwójne zaproszenia na koncerty.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.

0: Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Boy George i Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A pan Boy George gra teraz koncerty głównie na Wyspach Brytyjskich i we Francji i przyznał ostatnio, że sztuczna inteligencja pomaga mu w muzyce. I napisał już dzięki niej 5 albumów i wspiera się też czatem przy pisaniu tekstów. No ja jestem ciekaw, jak te jego piosenki z tą sztuczną inteligencją wyszły. To teraz muzyczna wycieczka do Niemiec. 96 rok, czyli bez sztucznej inteligencji. Heath Hunter.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brykomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na Ciebie.
21: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, Iron Cara, to już za nami, a za chwilę południe, weekend jak marzenie Marzyny Rogalskiej. Co w programie dzisiaj?
1: Dziś zajmiemy się sprawą podupadłego komika, na którym ulitowała się wspaniała dziennikarka Marzena Rogalska. Kto to z państwa?
2: To ja.
1: To pani, tak?
2: Tak, tak.
1: I pani zajęła się sprawą upadłego komika. Bardzo państwu Polska za tę inicjatywę dziękuję. Jak długo w Polsce
2: będzie dochodzić do takich sytuacji?
0: No będzie dochodzić od 12 do takich sytuacji. Igor Kwiatkowski, gościem Marzyny Rogalskiej. Oj, będzie wesoło, a już można zajrzeć na próbkę na nasz Instagram.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach o tym, jak wychodzi Polakom reagowanie na sygnały alarmowe. Wiadomości o 12, a zaraz potem Weekend jak marzenie.

0: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Reklama.
10: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Trwają treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikat. Samolot polskiego prezydenta wylądował w Nowym Jorku. 4 nowych piłkarzy w kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren, badają władze Lublina. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców Lublina, ale korzystają tylko nieliczni. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Ćwiczenia potrwają jeszcze przez 2 godziny w strażnicach i remizach. Na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w USA potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
12: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kalerii, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
11: Straż Leśna rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrole, mówi nam rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
13: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
11: Akcja potrwa do 18 października. Warto zapamiętać te nazwiska: Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Bońka i Wiktor Nowak. To nowi piłkarze wybrani przez selekcjonera Jana Urbana do 26-osobowej kadry piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Pogoda.
11: Sporo dziś słońca, dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
14: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
9: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska, bardzo gorąco witamy. Pan Igor dzisiaj bardzo serio w okularach.
15: A co? Nowa odsłona. Nowy ja na zimę.
9: Generalnie jest to typ introwertyczny, pod płaszczykiem komika i śmiesznego faceta, ale jakoś damy radę przez te 3 godziny najbliższe. Co pan sądzi?
15: Tak, choć nie jest to dla mnie łatwe, że pani redaktor tak szybko mnie rozpracowała.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, pytanie za 100 punktów. Czy znajduje cię w dobrym nastroju i w dobrej formie?
2: W dobrej formie, bo dotarło do mnie to, że wszystko ma swoje w życiu konsekwencje. Czyli na przykład ja bardzo słabo radzę sobie z odpoczynkiem. Aczkolwiek przed dzisiejszym naszym wywiadem jestem po godzinnym spacerze z psami, więc jednak wdrażam procedury, ale zrozumiałem, że mam tak satysfakcjonującą pracę, w której mi się wydziela po prostu festiwal endorfin, satysfakcji, bo jako solista ta uwaga się skupia na mnie. Mam też taką satysfakcję.
1: Bo to żre, ludzie przychodzą.
2: Żre w tym sensie, że spełniło się moje marzenie, że przychodzi ta publiczność, której to odpowiada, co robię. No to jest marzenie.
1: Tak.
2: Ta fala akceptacji to jest coś niebywałego.
1: Ciepły kocyk puszysty.
2: Tak, to jest jak w tornadzie, jest ten środek taki, gdzie jest podobno cisza. Ale na przykład na drugi dzień moje ciało różnie tak reaguje. Takiego mam, można powiedzieć, kaca, chociaż alkoholu tam już od paru lat nie piję w ogóle. Ale takie się pojawiają rzeczy i uczę się to szanować, że skoro masz taką pracę, 2 godziny drzesz gębę, tańczysz, podskakujesz, śpiewasz i zabawiasz, to na drugi dzień masz prawo mieć
1: odreagować.
2: Mhm. I może nie warto scrollować. Może są osoby, które na tyle są poukładane w życiu, że scrollują, zamykają telefon i robią coś innego. To nie ja.
1: Zamykam teraz ten wątek i zapraszam do wysłuchania Bryana Adamsa. The Best of Me.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Pamiętam, jak nie mogłam cię długo złapać i mówiłeś mi, byłem już tak przebodźcowany, że wyłączyłem telefon. Wiesz, jaka to jest odwaga w dzisiejszych czasach, jaka...
2: No, desperacja.
1: Nie nazwałabym tego desperacją.
2: Faktycznie był taki moment, że ja mówię do żony, że ja wyłączam telefon. Ja tak mam, że się przebodźcowuję, że jestem wtedy elektryczny, że się muszę chwilę wyciszyć.
1: Oddychaj głęboko, za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska. No.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski, komik, który jest introwertykiem. Tak sobie myślę, Igorze, co ty byś zrobił, gdybyś nie miał tej cudownej żony i tego domu, w którym możesz się wyciszać i ładować baterie?
2: Faktycznie mam ogromną wdzięczność, mam wspaniałą dwójkę dzieci. No dla mnie dzieci, a to już są pełnoletnie osoby. I muszę przyznać, że to akurat dzieci w moim życiu nieraz mi podkładały granat, kiedy ja sobie ustawiłem jakiś domek z kart i moja córka przychodziła i na przykład zwracała mi uwagę, że jestem jakiś taki... Chciałem jakąś mądrość życiową wyprzeć. I ona mówi, mam do ciebie prośbę, tato, poczekaj. A możesz to wszystko, co chcesz mi powiedzieć, przemyśleć i powiedzieć w dwóch zdaniach, a nie w 20.
1: I rzeka mądra majeczka.
2: Ja zaczynam się tak wtedy śmiać, bo jakby mi to ktokolwiek inny powiedział, to wiesz, co bym zrobił. Mogę ci w ogóle nie opowiadać. Im se wyszedł, tupiąc piętami, nie? Ale też muszę przyznać, że po już nam 24 lata stuknęło, jeśli chodzi w małżeńskim stanie z moją żoną, kto inny brał ślub? Kim innym jesteśmy dzisiaj?
1: Ale fajnie, że się rozwijacie.
2: Ona
1: razem
2: się podoposażała, jest takie słowo?
1: Tak.
2: No to ona się doposażyła, ja też. A się okazało, że ja coraz bardziej wariuję za moją żoną. Ja myślałem, że uroda ci się tak opatrzy, że już masz takie, no dobra, to jest bez przesady, jest fajna kobieta, ale nos zupełnie przeciętny. Oczy... Nie, ta kombinacja mi się tak podoba.
1: To się nazywa miłość, Igorku. Czas na muzykę, Amanda Lear, Enigma. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Podczas ostatniego naszego spotkania zwierzałeś się z tego, że chcesz, żeby Basia, twoja żona, była twoją menadżerką.
2: Jest moją menadżerką. Będę niedługo miał road managera, żeby mojej żony nie target, nie ciorać. Jest takie chyba
1: dziwne określenie,
2: nie ciorać jej. Bo źle się z tym czuję, kiedy ja mam wywalone koła, nogi do góry w aucie, a ona mnie wiezie. Ale wolę, żeby to robił road manager. To jest
1: ona to rozumie.
2: Jak to śpiewa Zenon Martyniuk.

0: Mój tani weekend, moje Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka

0: Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wróćmy, Igorze Kwiatkowski, do pani z twych snów, czyli do twojej żony. No to jak wam się układa, nie tylko jako parze zawodowej, ale też prywatnie?
2: Śmiałem się jeszcze parę lat temu z takich par, które jak jadą na rowery, to w tych samych lajkrach, nie?
1: Aha.
2: To takich samych nie mamy, ale kto wie, może tak będzie, że ona powie: słuchaj, takie fajne, tego to wzięłam dla ciebie, potworny XL. I zaczynam rozumieć, że to jest bardzo takie fajne, mieć swojego, jak to śpiewa Kuba Badach, mieć swojego człowieka. Takiego na świecie, nie? Że tu jest ten świat, że czasem ktoś cię uszczypnie, podszczypnie, coś od ciebie chce, kla, kla, kla. Nie mówię, że wszyscy to wrony, ale czasem się wrona zdarzy wśród ładnych ptaków, a tu masz takiego jednego człowieka, który cię od tyłu widzi, tu jest zbroja, on cię widzi, te twoje miękkie podbrzusze i wie, że masz miękkie podbrzusze, ale nie wykorzystuje tego.
1: Nie wali w to.
2: Przeciwko tobie, nie tak. Wali w to. Jakie są trudne sytuacje, tak. To ci nie wkłada palucha w to twoje, na przykład w takie słabe twoje miejsce i to jest strasznie fajne, więc jest nam bardzo dobrze. Ja mogę powiedzieć jeszcze przy tym temacie, co my porabiamy. Na przykład bardzo mnie uspokajają sitcomy z lat 90. i my się wtedy, słuchaj, masujemy se łydki z moją żoną. Tak sobie spędzamy czas.
1: My też sobie fajnie spędzamy czas przy Złotych Przebojach. Grace Jones teraz zaśpiewa. Genialny numer. I've seen that face before.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z komikiem Igorem Kwiatkowskim i będziemy rozmawiać o jego introwertycznej naturze.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jak sobota to...
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
4: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
3: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
5: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
3: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski i tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry Państwu, to ja Igor Kwiatkowski. Dlaczego ja do Państwa mówię? Bo Marzena Rogalska zaprosiła mnie do programu Weekend jak marzenie, zostańcie z nami.
2: Ale jakiś taki oficjalny jest.
1: No tak? Chciałem być taki kompetentny, bo my się tutaj nagadać nie możemy.
2: I jeszcze będziemy gadać przez najbliższe 2 godziny. Zapraszamy.
1: Tak.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pod płaszczykiem tego wariata pozytywnego Igora Kwiatkowskiego, no tam siedzi introwertyk.
2: Tak,
1: i
2: tak.
1: Dlatego też tak zatytułowałeś swój trzeci program. Ty musisz mieć odpowiednią dawkę ciszy i ty musisz mieć tę swoją stacyjkę pod tytułem dom, w której ładujesz baterie.
2: I najlepsze jest to, że ja to do mnie dotarło po latach, że państwo, publiczność nie wymaga od tego ode mnie, żebym ja był 24H, jakby miał występ, tylko, że tak powiem właśnie... Wszyscy mi dają, a przede wszystkim ja sobie dzisiaj daję ten czas na bycie tym introwertykiem, czyli taką osobą, która właśnie chce popatrzeć na las, że jestem, dziwnie to nazwę, że jestem tylko człowiekiem, że nie jestem supermanem i to jest okej, że nie muszę być we wszystkim dobry, że jak po jakimś tam intensywnej trasie mam prawo sobie wypocząć, wyciszę, w końcu ja sobie to, bo świat mi już dawno dał takie prawo, nie wymagał tego ode mnie i w końcu ja sobie dałem takie prawo, żeby się uspokoić i jak ja się uspokoję, to z jaką ja przyjemnością na tej scenie sobie lubię pohasać. Mm-hmm. Ale najlepsze jest to, że tak, bo to nie jestem nic, a faktycznie mam na to papier, że jestem introwertykiem i publiczność na występach myśli, że to żart.
1: Ja wierzę. Ja zaświadczam, że to prawda. Niech zabrzmi teraz muzyka En Vogue, Don't Let Go.

0: Igor Kwiatkowski z nami. Podkreślasz to, że jest ci dobrze w życiu, ale ciężko na to zapracowałeś. Przeprowadzka do Warszawy, budowanie swojej kariery solowej. Wiesz, tak potężnie się zabrałeś za zmianę swojego życia i to teraz zbierasz tego owoce.
1: Tak, i mi się ta moja zmiana bardzo podoba, ja jej bardzo potrzebowałem. Znaczy, ja dalej jestem sobą, tylko jakby jestem dzisiaj mężczyzną, a nie chłopcem, o tak bym powiedział.
0: A ja bym lepiej tego nie ujęła w słowa. Niemniej, więcej za chwilę, bądźcie z nami.

0: mama.
1: Co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami. Igorze, wracamy do tego wątku ciebie zbudowanego niejako na nowo. Ciebie i twojej kariery solowej.
2: Bardzo lubię ten moment, w jakim jestem. I muszę przyznać nawet z perspektywy czasu, że przez lata w kabarecie może się trochę miotałem. Było mnóstwo satysfakcji, mnóstwo zabawy, ale czasem miałem na przykład problem z publicznością, bo było dużo dobrego odzewu, ale też dużo jakiejś krytyki. Nie wiedziałem, co z tej krytyki brać do siebie, co nie brać, więc czasem udawałem, że nie słyszę. Po czym właściwie tak zająłem się jakoś tam sobą, tak jak tutaj powiedziałaś właśnie, przeprowadzka do Warszawy z rodziną i tak dalej, tu osadzenie się, kariera jakaś taka solowa, poukładanie, pisanie swoich dowcipów. I tak właśnie usiadłem w tym lesie i tak zacząłem sobie, słuchaj, są takie zasady, jak chodzimy po lesie, jak pada, to się schowaj pod drzewkiem, uważaj na zwierzęta. Takie różne zasady, które od dawna są w tej przestrzeni, mądrzy ludzie nam o nich mówią, nie? I zacząłem je wdrażać. I nagle się okazało, że artystycznie, gdzie uwielbiam, praca jest dla mnie bardzo taka ważna. No właśnie, co powiedzieć w ta niteczka, że człowiek kiedyś był niewysłuchany. I nagle czuję, że tak jestem jakoś w swoim miejscu. Publiczność jest taka miła.
1: Wiesz, jaki to jest luksus móc powiedzieć, że jestem na swoim miejscu w życiu?
2: Ale dla mnie samego jeszcze to jest dziwne. Ja sam mówię i tu ktoś w uchu mówi, słyszałeś, co on powiedział?
1: Tak, słyszeliśmy, prawdę powiedział. A teraz zagramy. Abba, gimme, gimme.

0: Igor Kwiatkowski. Igorze, w swoim nowym programie zatytułowanym Introwertyk tłumaczysz, że troska żony boli. O co chodzi?
1: Moja żona kiedyś mi potrafiła powiedzieć, kiedy jadłem coś, wyżerałem w majtkach w kuchni, popatrzyła na mnie, tak na mój taki całokształt i mu powiedziała do mnie z troską, że muszę zmienić trenera. Że on cię źle prowadzi, jest coś nie tak.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze, i ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie, a co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Przybyła ci jakaś nowa postać? Igorze Kwiatkowski?
2: Wiesz co, ja już czuję presję. Chyba nie. A może mi się zaraz coś przypomni, kto mnie
1: ostatnio... Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji, że nie masz nowej parodii?
2: Bardzo ci dziękuję za wystawienie piłki. Elżbieta Jaworowicz. No to tutaj muszę się z panią redaktor zgodzić, chociaż reporterska królowa jest tylko jedna. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Tylko nie mam jak nocy zawinąć tutaj.
1: Jak ty wpadłeś na to?
2: Przypadkowo wpadłem na tą parodię, bo oglądając jeszcze wtedy panią Elżbietę Jaworowicz, nie myślałem jako komik, nie miałem jakiejś krytycznej opinii, że...
1: Nie, muszę,
2: że
1: jest genialna.
2: Przecież to trzeba sparodiować. Nie wydawało mi się to groteskowe czy śmieszne. Po prostu widziałem dziennikarkę z fajnymi nogami, tak? Która, prawda...
1: Jest dynamiczna.
2: Jest dynamiczna, charyzmatyczna.
1: Kto to z państwa?
2: To z państwa? I jeszcze w kabarecie, bo pierwsza parodia Elżbiety Jaworowicz była w kabarecie. Po tej chyba pierwszej parodii Elżbieta Jaworowicz wyraziła się fajnie, że mnie lubi i że to była fajna parodia, że się z niej nie naśmiewam. Jakoś tak mniej więcej oczywiście swoimi słowami jakoś to ujęła. No to ja wtedy jej powiedziałem, to było też nasze pierwsze spotkanie, na którym mieliśmy panią Elżbietę namówić na właśnie na
1: występ
2: to...
1: Występ już gościnny.
2: Czyli podwójną parodię.
1: Tak.
2: Że ja nigdy nie było to moją intencją, żeby komuś sprawiać przykrość.
1: I ja to szanuję. Czas na Lady Punk, sztuka latania. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Igorem Kwiatkowskim i będzie o nowych dubbingowych rolach i o nowych parodiach. Bądźcie z nami. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofa.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
7: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Reklama. Wybiła 14. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: 1000 nowych syren alarmowych zainstalowanych będzie na Lubelszczyźnie. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód uderzył w samolot. To film wybitny, mówi o swojej pracy producentka polskiego kandydata do Oscara. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do końca roku montaż ponad 1000 syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział dziś w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety i w związku z tym my też coraz częściej sięgamy po narzędzia, które mają przeciwdziałać zagrożeniom z tym związanym.
11: Jak tłumaczył szef MSWiA, system budowany jest praktycznie od zera. Obecnie Lubelszczyzna ma około 350 syren alarmowych. Władze Rosji donoszą o licznych cyberatakach podczas dzisiejszych wyborów do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Rosjanie zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie ataki są skutecznie odpierane. Jeszcze przed rozpoczęciem wyborów rosyjski przywódca Władimir Putin oskarżył Ukrainę o próbę ingerencji w przebieg głosowania, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Wybory do Dumy Państwowej trwają 3 dni do jutra. To pierwsze wybory parlamentarne w Rosji od początku jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Incydent na lotnisku w Monachium. Samochód firmy sprzątającej uderzył w samolot. Najpierw w silnik stojącego na bocznej części lotniska samolotu, a następnie w schody wejściowe dla pasażerów. W wyniku kolizji ciężko ranny został kierowca, który śmigłowcem został przetransportowany do szpitala. Monachijska policja bada przyczynę wypadku. Pod uwagę brane są problemy zdrowotne. Kierowcy wypadek nie miał wpływu na ruch lotniczy. Film Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara. Jury decyzję podjęło jednogłośnie. Film był zdecydowanym faworytem wyścigu, mówi producent i przewodniczący komisji wybierającej polskiego kandydata Jan Naszewski.
13: To był jedyny polski film w Cannes, dostał nagrodę za najlepszą reżyserię, więc można się było już spodziewać, że to będzie ten faworyt.
11: Po ogłoszeniu decyzji producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
14: Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów. Zrobiliśmy bardzo dobry film, wybitny film.
11: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W całości jest po niemiecku, ale stworzony w kooprodukcji przez Polaków. W grudniu dowiemy się, jakie firmy trafiły na krótką oscarową listę.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Pogoda.
11: Słoneczną mamy sobotę w całym kraju. Trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość porywisty.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski i Marzena Rogalska. Boże, Boże, jeszcze tylko jedna godzina. To o czym teraz? Zanęćmy.
2: Jakieś plotki.
1: Showbizowe plotki.
2: Muszę przyznać, że z wiekiem plotki smakują coraz lepiej.
1: No tego się po panu, panie Igorze, nie spodziewałam. No ale dobrze, przez najbliższą godzinę. Przepraszam. No może ja już się przymknę. Wracamy za chwilę.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Pięknie nam tu z Igorem Kwiatkowskim myśli galopują, pogalopowały mi myśli do naszych parodii, bo lubimy sobie poparodiować różne postaci. Czy przybyła ci jakaś nowa parodia? Bo mi przybył Vito Bambino, to znaczy pracuje nad tym.
2: Vito Bambino?
1: Tak.
2: On ma charakterystyczny głos. Tak. To jest kolejny właśnie... Tak. No.
1: Myślałam, że zrobimy takie, wiesz, pyk-pyk, no bo tak, twój Cugowski jest wspaniały. Kogo jeszcze genialnie naśladujesz, znaczy, parodiujesz?
2: Ja lubię naśladować Marian Dziędziel na przykład, o, tak. albo Robert Makłowicz. No to tak. Nie mówię, że świetnie mi to wygląda, ale lubię.
1: Krzychu Cugowski.
2: Nie mów nic, nie mów nic, nie chcę wiedzieć.
1: Ja was muszę poznać, wy się znacie osobiście? Ja was muszę poznać.
2: Poznaliśmy się, no. Nawet zostałem kiedyś namówiony, chyba to kiedyś mówiłem, namówiony, żeby panu Krzysztofowi Cugowskiemu zaśpiewać...
1: 100 lat?
2: Nie, po Cugowskiemu.
1: A,
2: była to bardzo dziwna sytuacja, kiedy...
1: Ale 100 lat zrobiłem... po Cugowskiemu myślałam.
2: 100 lat! 100 lat! Niech żyj nam!
1: Krzychu ma taki dystans do siebie.
2: A kto z nami nie wypije? Niech podstałem. Ale ja bym chętnie posłuchał Vito Bambino.
3: Puk, puk, puk, co twarzysz mi, swoje życie zabij.

0: Kochani moi, przypominam uprzejmie o aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie wgrać na swoje smartfony. Bardzo ją polecam, bo możecie być z nami absolutnie w każdym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: Już jutro po 8.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Igor Kwiatkowski z nami.
2: A czy pani redaktor wie, tak? Że ostatnio dużo się mówi o aferze, że ktoś miał gdzieś zagrać, gdzie nie zagrał, a przeszła bez echa afera, że ktoś miał dostać dubbinga, nie dostał. Nie, żartuję. Ale była bajka Wajana.
1: Tak, i ty przecież grałeś w tej bajce.
2: Ale była wersja fabularna. Film, w którym nie byłem ja dubbingowo. I bardzo państwu chcę podziękować, że za te głosy oburzenia. Poczułem się taki potrzebny, ale na otarcie nie wzięli mnie. Ale za to gram malutką rolkę hipopotamka bez łapek i nóżek. Znaczy nie, że mu się coś stało, tylko to jest taki sam łepek na czterech takich nóżkach.
1: Nawet nie hipopotama dubbingujesz, tylko sam łepek.
2: Sam łeb.
1: Hipopotama. To jakiś ochłap, wiesz? No. A baza astrala gra nasz kolega Łukasz Nowicki.
2: Świetnie. Jego głos
1: to jest baza astral. A z nami cały czas jest Kwiatkowski. Wracamy za chwilę.

0: Co kończymy? Puk, puk, puk. Co to koniec
1: miło
0: już
1: mi, że
0: tego programu?
1: Miło mi, że nie musiałem opowiadać o innych. Chyba, że pozytywnie, a nie mówić o jakichś aferach, które dotyczą innych, że mogłem Państwu przypomnieć o sobie, że jestem, mam się dobrze, chodzę po lesie,
2: tak, ale
1: oglądam
2: powiedz...
1: sitcomy i z przyjemnością Państwa odwiedzę.
2: Halo, halo, nie zapomnijmy, że jeszcze przed nami małe rzeczy, wielkie przyjemności. Wracamy za chwilę. Igor Kwiatkowski z nami.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Igorze Kwiatkowski.
2: Bardzo lubię grać na perkusji. To mnie uspokaja, bo w ogóle w muzyce jest ta przewidywalność, taka matematyka, więc lubię sobie...
1: To nieźle brzmi. Gra na perkusji mnie uspokaja. Gdybyś tam był harfę, człowiek by podłożył pod te słowa i wtedy...
2: To znaczy, grywam czasem na gębofonie, to znaczy mam tę maszynkę do beatboxu, do której muszę coś tam czasem wgrać, do nowego programu, który już mam jakoś tam w dużej mierze skończony, albo poprawiam coś, co jest w obecnym programie Introwertyk. To moja żona mówi, że brzmię jak jakiś szaleniec, bo siedzę w sypialni i słychać... Tylko, że jak mam nałożony jakiś efekt na wokal, to tam jest jakaś gitara, ale ogólnie przechodzi z praniem koło pokoju i słychać, jakby mąż był przywiązany do łóżka. Wydaje z siebie jakieś szalone dźwięki. Więc muzyka, gotowanie, no i co?
1: Wystarczy, to wspaniale.
2: Oglądanie seriali, no wbrew pozorom.
1: I podkładanie głosów pod pieski. Wszystko pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo zaśpiewa Tina Turner Tonight.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Igorze Kwiatkowski, nie wiem jak ci to wyznać, ale nasz czas dobiegł końca.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Czuję, że...
0: Podziękuję, Elżbieta Jaworowicz. Proszę cię.
2: Drodzy państwo, jak długo w Polsce będzie dochodzić do takiej sytuacji, że tego typu wartościowe programy nie są wystarczająco mocno doceniane w przestrzeni medialnej, czego sobie i państwu życzę.
1: Nie było widać moich nóg i nie mam tej peruki.
0: Bardzo ci dziękuję. Od godziny 15 na YouTubie i we wszystkich możliwych miejscach nasz podcast w całości. Bardzo gorąco zapraszamy. Igor Kwiatkowski.
1: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Debole z pire!
7: Gierom i serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca. Płaca.
0: Reklama.
18: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
19: Przyspieszy rozbudowa systemu automatycznych syren alarmowych. Kolejna rosyjska tenisistka zmieniła obywatelstwo. Ledwo skończyły się wakacje, a Polacy już zaplanowali ferie zimowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do końca roku w województwie lubelskim powstanie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Zapowiedział w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Obecnie jest ich około 350. Kierwiński ich używanie tłumaczy obecną strategią Rosji, która od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej. W okupowanej części obwodu chersońskiego Rosjanie organizują pseudowybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, wykorzystując do tego lokale wyborcze urządzone w stylu różnych epok historycznych, od Imperium Rosyjskiego po powojenne ZSRR. Wczoraj w całej Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Według wszelkich przewidywań rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę w sytuacji, gdy Kreml wyeliminował opozycję i głosy sprzeciwu. Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. Już jako reprezentantka nowego kraju awansowała do półfinału turnieju WTA w São Paulo, pokonując urodzoną w Rosji Ormiankę Alinę Czarajewą. Blinkowa, która od kilku lat trenuje w Cannes we Francji, obecnie ma 28 lat, a na liście WTA jest 94. To już 17. rosyjska tenisistka, która zmieniła obywatelstwo od czasu ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Jelena Rybakina, obecnie z Kazachstanu, i Daria Kasatkina, obecnie z Australii. Polacy coraz wcześniej planują ferie zimowe. Już teraz aż 70% rezerwacji dotyczy gór, a zainteresowanie nimi jest o 1/3 większe niż rok temu, o czym Szymon Kępka.
6: Góry wyraźnie prowadzą w rezerwacjach na ferie. Przypada na nie już 70% wszystkich wyjazdów, a zainteresowanie jest o 30% większe niż rok temu. Co ciekawe, średnie ceny pobytów w górach spadły o 8%. Eugeniusz Triason, ekspert Travelist.pl.
8: Jeśli spojrzymy na strukturę wszystkich rezerwacji, to obecnie południe Polski odpowiada za
7: blisko 70% popytu na okres ferii, podczas gdy na Bałtyk przypada mniej więcej co czwarta rezerwacja.
6: Zanim jednak nadejdzie zima, rodziny mogą wykorzystywać październikową przerwę. 14 października uczniowie nie mają lekcji, więc dwa dni urlopu wystarczą, by przedłużyć urlop nawet do niedzieli.
19: Obecnie średnie ceny pobytów zimowych w górach spadły o 8%.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Pogodne mamy to sobotnie popołudnie i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południe. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w okolicach Kołobrzegu. Tam zaledwie do 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Teraz o 15 termometry pokazywały tam 25 stopni. To już prawie 4 minuty po godzinie 15. Idealny moment na to, żeby rozpocząć najpiękniejszą część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut zaczniemy Waszą ulubioną popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek końcowe odliczanie i Europa.

Amerykańska formacja, która w latach 90. bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych promowała muzykę reggae, Big Mountain w radiu Złote Przeboje. My gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. przez całą dobę. To teraz przenosimy się do lat 80., gdzie właśnie w wywiadach gorzko żaliła się gwiazda, która twierdziła, że media próbują sprowadzić jej wizerunek wyłącznie do kobiecego ciała, ignorując fakt, że sama pisze teksty, produkuje utwory, no i gra także na instrumentach, i to naprawdę rewelacyjnie. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Kate Bush.

0: Jej muzyka to unikalna mieszanka współczesnego popu, jazzu i swingu. Caro Emerald w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16, no to przed nami prawdziwe weekendowe emocje.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy waszą ulubioną popołudniową weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój, tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. To już za moment usłyszycie fragment 2-sekundowy, za godzinę 2 fragmenty, 1-4 i drugi 6-sekundowy. No, a po godzinie 17 finał naszej zabawy. Kto zadzwoni jako pierwszy i odpowie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to otrzymuje ode mnie dziś kubek termiczny i fajną poduszkę Rogal na podróże, nie tylko samolotem. Zatem teraz pełne skupienie, kochani, słuchamy tego 2-sekundowego kawałka. Jeśli wiecie już, kto to śpiewa, no to możecie zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. No właśnie, kolejny fragment naszej piosenki już za godzinę, zatem bądźcie czujni.
1: Kawałek po kawałku.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: 5, 9, 31.
20: Jak liczyć na szczęście w lotto?
21: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
23: Skoda.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

artysta, artysta, który został prezesem i właścicielem ukochanego klubu Watford w 76 roku i słuchajcie, ten zespół doprowadził od czwartej ligi aż do angielskiej ekstraklasy, no i także finału Pucharu Anglii. Do dziś uwielbia Elton John, bo o nim mowa, spędzać wolny czas, także wybierając się na mecz swojego ulubionego klubu. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na pierwszą afroamerykańską solistkę, słuchajcie, która dostąpiła zaszczytu i zaśpiewała przed królową Elżbietą II. To Dionne Warwick, a to jest jej Lodołamacz serc w Radiu Złote Przeboje.

0: jeśli tak jak my kochacie polską muzykę lat 80. i 90., to koniecznie bądźcie z nami po godzinie 16, bo chcę was zaskoczyć kolejnymi takimi muzycznymi perłami z tamtych czasów, ale wcześniej posłuchamy najświeższych wiadomości punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: Orlen, witaj!
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Reklama.
13: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród 1000 uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska, BIS. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
15: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
14: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
16: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
14: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
17: Pogoda.
13: Do końca dnia żadnych niespodzianek z nieba na pewno nie będzie, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry pokazują nadal do 25.
18: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: 4 minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. W tej godzinie oczywiście powrócimy do naszej zabawy kawałek po kawałku. Pojawią się dwa kawałki. Jeden będzie miał 4 sekundy, drugi 6, bo przypomnę, że zawsze w sobotnie popołudnia biorę jeden złoty numer cnego na 3 różne części. Na wy musicie z nich poskładać jeden złoty przebój. Szczegóły tej zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jeden chyba z najbardziej kultowych numerów zespołu Perfect. To będzie słynna auto.

0: rzymianin z krwi i kości, artysta, który od zawsze chciał robić wielką muzyczną karierę. No i to mu się udało. To Fabio Ruscioli, a cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. To on był jednym z tych prokursorów tak zwanej muzyki Italo Disco lat 80. Tu Radio Złote Przeboje w sobotnie popołudnie, a na zegarach 12 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę tnego na trzy różne części. No, a wy musicie je ułożyć w jeden cały złoty przebój. To przed nami w tej godzinie dwa kawałki. Jeden fragment będzie czterosekundowy, a ten ostatni sześciosekundowy. No, a po godzinie 17 wielki finał. Kto już będzie wiedział, jaki to przebój, to od razu proszę dzwonić. 22 4 4 i 3-0 do wygrania dziś. Kubek termiczny, no i fajna poduszka Rogal na podróże, także te jesienne. No to teraz, kochani, pełne skupienie, bo przed nami kawałek czterosekundowy wielkiego złotego przeboju. No właśnie, kto śpiewa ten numer, może już wiecie, to dzwońcie 22 4 4 i 3 0 przed 17. Jeszcze jeden sześciosekundowy kawałek.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkowo

0: wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen, perfekcyjnie chrupiące.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

szkołę średnią opuścił bez zdania ani jednego egzaminu końcowego, zanim został gwiazdą popu, pracował jako kiepsko radzący sobie sprzedawca szyb, rock DJ, no i Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. To już za 27 minut będzie 17, a to teraz pora na zespół, który trafił do księgi rekordów Guinnessa jako żeńskie trio z największą liczbą singli na brytyjskiej liście przebojów. No i chyba wszystko już jasne, to Bananarama to ich wielki numer z 86 roku. To będzie słynne Venus, a w Radiu Złote Przeboje przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90.

0: auto promocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radiohead'i podbijali nasze weekendowe serca. Pora już teraz na ostatni fragment złotego przeboju w naszej zabawie.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, pomiędzy 15 a 17 prezentuję wam trzy fragmenty złotego przeboju. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni, który za moment się pojawi, ma 6. Wy musicie z tych 3 kawałków złożyć 1 złoty przebój. No i po tym ostatnim fragmencie zadzwonić do mnie pod 22 4 4 3 0, no i powiedzieć mi, kto wykonuje ten złoty przebój. To, kochani, przed nami ostatni fragment tego złotego przeboju. No i myślę, że chyba cała Polska już doskonale wie, kto wykonuje ten numer. Jeśli tak, to proszę dzwonić 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba wygrywa kubek termiczny i fajną poduszkę w kształcie rogala.
1: Kawałek po kawałku.
0: To jeszcze dodam, że finał tuż po 17:00, teraz Phil Collins.

0: Ostatnie informacje o tym artyście naprawdę mnie ucieszyły. Phil Collins powraca do zdrowia, nawet zaczął odświeżać swoje studio nagraniowe. Być może chce zaskoczyć swoich fanów kolejnymi cudownymi złotymi numerami. A do tych najpiękniejszych kawałków lat 80. i 90. powrócimy wspólnie tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
1: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semironija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
3: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
4: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
5: Rozpaliła pani ogień. Wow.
6: A czy pierwszy raz udało się?
2: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semironija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semironij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Sobotnie popołudnie i pogodne i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Świnoujściu. Tam termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 23. Trzy minuty po godzinie 17 zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut finał naszej sobotniej popołudniowej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafią cudowne gadżety Radia Złote Przeboje. To kubek termiczny i poduszka w kształcie rogala. Idealna na jesienne podróże. A na dobry początek już teraz w Radiu Złote Przeboje. Foreigner.

0: Aż ognie buchnęły spod tej piosenki. Bratanki w kinie, w Lublinie, w radiu. Złote przeboje, 11 minut po 17, pora na finał.
1: Kawałek po kawałku.
0: Od 15 do 17 grałem wam 3 fragmenty wielkiego złotego przeboju, które pozwoliłem sobie właśnie pokroić na takie 3 kawałki. Pierwszy miał 2 sekundy, drugi miał 4 sekundy, a ten ostatni miał 6 sekund. No i po tym 6 mieliście do nas zadzwonić. No i pierwsza osoba, która się dodzwoniła, to jest Kasia po drugiej stronie telefonu. Halo Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak tam spędzasz to sobotnie popołudnie? Gdzie cię złapaliśmy, dziewczyno?
2: W ogrodzie, właśnie zbieram winogrona.
0: W ogrodzie winogrona, to skąd się dodzwoniliśmy, czy gdzie?
2: chciałam bardzo, ale jednak nie, w Polsce też rosną winogrona.
0: Też rosną tak, jak rosną i arbuzy, prawda?
2: No to już nie hoduję, ale być może.
0: Są
2: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, bo nie wiem.
0: Są polskie arbuzy i muszę ci powiedzieć, że kilka dni temu kupiłem i bardzo słodki się okazał i taką miał fajną nalepkę nawet, że są polskie arbuzy. Kasiu, droga, ty przez te 2 godziny składałaś te 3 kawałki w jedną całość. No i powiedz mi, dziewczyno, co ci wyszedł? Jaki złoty przebój?
2: Wyszedł mi przebój Annie Lennox i Eurythmicsu.
0: Eurythmicsu, Annie Lennox, a konkretnie mówiąc chodziło o ten oto przebój. Kaśka, jesteś po prostu niemożliwa i fantastyczna. Udało się zgarnąć dzisiaj nagrody od nas, czyli termos, a także fajna poduszka w kształcie rogala. Kasia, no to miłego spędzenia dnia życzę w ogrodzie jeszcze.
2: Dziękuję bardzo i wzajemnie dobrego wieczoru.
0: Słuchaj, mam jeszcze jedną dobrą informację. Piosenka Annie Lennox już za moment pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Komu zadedykujemy ten numer złoty?
2: Myślę, że mojej przyjaciółce Basi.
0: No to gramy specjalnie dla Basi. Pozdrawiamy ciebie raz jeszcze bardzo gorąco i miłego weekendu ze złotymi przebojami.
2: Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać

0: by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.

podróżował zawsze z własną ekipą piłkarską i organizował mecze z dziennikarzami lub lokalnymi drużynami w każdym kraju, do którego przybywał. Na koncert Bob Marley w radiu Złote Przeboje to już za 27 minut będzie 18, a pod koniec lat 80. i na początku lat 90. za naszą zachodnią granicą rodziły się zespoły jak grzyby po deszczu. Jedną z takich formacji był zespół, którego skład zmieniał się nieustannie, ale byli za to znani z tego, że tworzyli piosenki w bardzo ekspresowym tempie. No na przykład ten numer powstał w przeciągu 45 minut. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje legendarny zespół Snap.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

Trudno się oderwać od takich złotych numerów. Kombi i nasze rendezvous, a na sobotnie wieczorne rendezvous z programem Czas Gwiazd zaprasza Was Mariusz Stelmaszczyk po godzinie 18. Niezwykła historia kultowego polskiego zespołu Manam. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru ze złotymi przebojami Wam życzę.

Już od 13 października będzie szansa wysłuchać tego kawałka również na żywo, bo wtedy w Warszawie wystąpi Anastasia. A my dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje oraz program Czas Gwiazd. Dzisiaj historia zespołu Manama.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę. Po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do pracy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
16: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
15: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
17: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
15: Prace serwisowe potrwają cały weekend. Problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
18: Znamy swoją klasę, wiemy, jaką jesteśmy drużyną, znamy, jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z z Bułgarią. Była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
15: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na niedzielę, no to jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale dosyć ciepło. Na północy około 20 stopni, w centrum 23, również podobnie na południu, a nawet nieco cieplej, bo 25. Jak co tydzień po godzinie 18 w sobotę, czas gwiazd. Mariusz Stelmaszczyk za starami Radia Złote Przeboje. I dzisiaj historia, także mnóstwo anegdot, a także gości opowiadających o Marku Jackowskim i Korze, a więc grupie Manam. Za chwilę ruszamy, a wcześniej Richard Marks.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Był rok 1975, kiedy to gitarzysta Marek Jackowski i Milo Curtis stworzyli duet, który początkowo występował pod nazwą Sensacyjna Grupa Okazjonalna. Muzyka, którą grali, miała niewiele wspólnego z późniejszym przebojowym Manamem. Były to nagrania eksperymentalne, akustyczne i mocno inspirowane muzyką Bliskiego Wschodu. Ale nie potrwało to zbyt długo, bo niespełna rok później dołączyła Kora, a Milo Curtisa zastąpił wówczas mało znany Walijczyk, który przyjechał z Berlina do Polski, a więc John Porter.
1: Przypadkowy, znaczy przypadkowy, nie wiesz, po prostu tak miał być, że spotkałem różnych ludzi, po prostu ludzie, którzy nagle byli zainteresowani ze mną, bo jestem inną, taki angle tak zwany.
2: No to była ciekawostka dla ludzi.
1: Prawdopodobnie. Ja nawet nieraz słuchałem, że ludzie poszli na koncert mój, aby zobaczyć Angel.
2: Powiew zachodu.
1: Coś tam z zachodu był, proszę, tak. Później przez tego się spotkało się z Marek Jackowski, Kurę, Maciej Zębaty. I poszło po prostu. Margot Braunek i to mogli, wiesz. Czyli nie byli kto.
2: Wiedziałeś, jak się ustawić na wejściu, z kim pogadać.
1: Słuchaj, do tych słów... Ale to była taka, wiesz, taka warszawska bohemia po prostu. Tak. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: A z kolei aktor i muzyk Jacek Kawalec dodaje.
3: Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła, jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: Grupa przyjęła wtedy nazwę Manam Elektryczny Prysznic, która miała symbolizować przejście na rockowe i punkowe brzmienie, ale chwilę później została skrócona do słowa Manam. Słuchamy Manam, Boski Buenos w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu. Nazwa Manama ma dosyć nietypową historię. Według Milo Curtisa pochodziła od pierwszych liter imion założycieli, Milo i Marek. Z dwóch M powstał Manam. Początkowo był to więc właściwie projekt dwóch muzyków, a nie taki klasyczny rockowy zespół, którym stał się dopiero w latach 80. Sebastian Riedel z Jemu.
1: Polski zespół rockowy. Miałem raz kiedyś przyjemność zobaczyć koncert. To było jeszcze za czasów, kiedy jeździłem z ojcem na koncerty, a ciekawym właśnie takim wydarzeniem, bo pamiętam dobrze, ten koncert było, a zespół Manam grał przed Jemem wtedy, także cały koncert musiałem zobaczyć. Zobaczyłem, widziałem, pamiętam. To były inne czasy wtedy i inaczej to wszystko brzmiało, grało, no wtedy było okej, no to był jeszcze ten stary skład, dojrze Jackowski jeszcze był na gitarze, także to była inna muzyka.
0: A szczególny sentyment do pewnej piosenki Manamu ma aktor Michał Milowicz.
2: Kocham cię, kochanie moje, to był utwór pierwsze przytulanki, takie wtedy się...
3: A takie na 2 metry jak podstawowce, że odległość?
2: No już właśnie starałem się wtedy przytulić trochę bliżej.
3: Okej.
2: Okay. I to dosyć długi był utwór właśnie i on powodował to, że można było
3: tak
2: można po malutku się zbliżyć do partnerki i to były fajne czasy, bo teraz na ogół się tańczy indywidualnie, osobno w klubach, z tego co można zauważyć, że raczej to jest taki szaleńczy taniec. No wtedy to się tańczyło w parach i to było fajne.
3: No to co, słuchacze, zapraszamy do tańca w takim razie.
2: Zapraszamy do tańca. Kocham cię, kochanie moje, Manam i Kora.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
1: Proszę, się nie da!
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
2: Chmury wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę.
1: Cora potrafiła pisać o miłości, samotności, pożądaniu, zdradzie, tęsknocie czy też rozczarowaniu, ale rzadko robiła to w sposób dosłowny. Krakowski Splin jest świetnym przykładem. To piosenka o nastroju miasta, samotności i poczuciu marazmu, ale jednocześnie ma w sobie coś bardzo filmowego. Aktor Jacek Kawalec.
3: Zaraz po studiach zacząłem pracę w Teatrze Komedia w Warszawie, gdzie poznałem moją żonę. Ona tam była sekretarzem literackim jako absolwentka warszawskiej wiedzy o teatrze. I pamiętam sytuację taką, ponieważ spędzałem dużo czasu w teatrze poza próbami, dlatego że miałem tam dostęp do profesjonalnego wzmacniacza gitarowego, bo kupiłem sobie gitarę i usiłowałem się nauczyć grać. I przychodziłem na takie, do takiej kanciapy, zamykałem się tam, ćwiczyłem sobie na gitarze i któregoś dnia patrzę, a tu zjeżdża się ekipa filmowa na scenę Teatru Komedia, bo się okazało, że zespół Manam kręci teledysk do krakowskiego Splinu. To było coś, co widziałem i utrwaliło mi się tak w pamięci. Naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycie.
1: A muzyk Tomek Organek dodaje?
4: W ogóle Manam był dla mnie zawsze czymś takim, jednym z kilku zespołów, które zostawiły w polskiej muzyce bardzo dużo dobrych piosenek. A takich zespołów wcale nie jest dużo. Nigdy nie zapomnę wrażenia, które na mnie wywarła Cora, pisząc w ogóle te teksty, które napisała. Gdzieś tam słońce świeci pilotom prosto w oczy i tak dalej.
1: A ten fragment, który zacytował Organek, no to oczywiście pochodzi z piosenki Krakowski Splin. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
19: Sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje trwa też czas gwiazd. Dzisiaj opowiadam wam o Manamie i niebawem też dowiecie się, co łączy ten zespół z filmem Wielka Majówka i też aktorem Zbigniewem Zamachowskim. No a teraz dajcie głośniej Jennifer Lopez.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamu.
2: A planety szaleją, szaleją.
1: Bardzo ważną postacią w tej historii była Olga Jackowska, późniejsza Kora. Z Markiem Jackowskim poznała się w krakowskim środowisku artystycznym, m.in. w kręgu Piwnicy pod Baranami. Kora już wtedy była postacią nietuzinkową. Pod koniec lat 60. związała się z krakowskim ruchem hipisowskim i należała do jego najbardziej charakterystycznych przedstawicielek. Była częścią środowiska, które w PRL-u próbowało żyć obok oficjalnego systemu i fascynowało się wolnością, sztuką, poezją i, o zgrozo dla ówczesnych władz, zachodnią kontrkulturą. Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: To, co powiem, to może będzie takie bardzo już intymne, ale to jest kobieta, która mi się zawsze bardzo podobała. Jako mało lat byłem pod jej wrażeniem, chociaż słuchaliśmy zupełnie muzyki bardziej takiej zaangażowanej, punkowej. To Manam to była jedyna kapela i niektóre kawałki Republiki z tamtych czasów, kiedy zaczynaliśmy, które my jako gnoje akceptowaliśmy, którzy byli mocno, słuchaliśmy Clashów, Pistolsów, właśnie Ramonsów, nie? Pamiętam, nie zapomnę tego występu na tym festiwalu w Opolu, którego nigdy wtedy nie lubiłem. Wyskakuje dziewczyna na krótko obcięta, śpiewa Boskie Buenos. No to był przełom w polskim rock'n'rollu.
1: My jednak posłuchamy numeru, który zwłaszcza w obecnych czasach jest mocno aktualny, bo przecież wielu z nas boi się odrzucenia, boi się też straty tego, co ma. Bez ciebie umieram. Manam.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje historia Manamo.
2: Kiedy jestem sam.
1: Marek Jackowski pochodził z niezamożnej rodziny. Jego rodzice pracowali w PGR-ze. Nie ukończył szkoły muzycznej. Muzyki uczył się przede wszystkim sam, a jego narzędziem było, no między innymi, Radio Luksemburg. Słuchał tam zachodnich piosenek, próbował je zrozumieć i tłumaczyć, ucząc się w ten sposób języka angielskiego. Później trafił do krakowskiego środowiska artystycznego i grał między innymi w Anawie oraz Osjanie. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
3: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Osjan, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Osjan, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. Ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę.

wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje historia ma namę.
1: Fotak, żura, to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stopić cały rozszochany.
0: Mówiąc o Manamie, nie możemy zapomnieć o filmie Wielka Majówka Krzysztofa Rogulskiego z 1981 roku. Główny bohater, Rysiek, ucieka z domu dziecka i przypadkiem wchodzi w posiadanie dużej sumy pieniędzy. Jest też wielkim fanem Manamu. No i w pewnym momencie jego marzenie o spotkaniu z idolami staje się częścią fabuły, bo widzimy ich podczas nagrań w studiu czy też w trakcie koncertu. A dla Zbigniewa Zamachowskiego był to debiut na dużym ekranie.
2: Grupa i osoby w niej występujące są mi niezwykle bliskie osobiście. To jest Manam, z którym nagrałem swój pierwszy film. To była Wielka Majówka w roku, o zgrozo, 1980, premiera rok później. Miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność poznać i Korę, i Marka Jackowskiego, i chłopaków z grupy i uczestniczyć w tym dziwnym takim przedsięwzięciu zwanym Wielka Majówka. Mam do tego filmu wielki sentyment, jak do wszystkich swoich takich początkowych działań związanych z tym moim zawodem, a wybrałem utwór, który z rzadka się może pojawia, To Tylko Tango.
0: To słuchamy, To Tylko Tango w radiu.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Jak mniej bądź bardziej godnie spędzić sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Tak jest, dzisiaj mnóstwo świetnej muzyki. Za chwilę między innymi Ricky Martin, ale też, co ważne, dzisiaj program Czas Gwiazd, a więc historia zespołu Malam i za moment kolejna ciekawostka i anegdota, jaka, nie zdradzam. Wcześniej panowie z Pet Shop Boys.

0: Ka-ching.
1: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje, historia Manamu. Kora nie przypominała tradycyjnej polskiej piosenkarki i nie starała się na siłę być elegancką gwiazdą. Miała krótkie włosy, mocny makijaż, charakterystyczny sposób poruszania się i przede wszystkim głos, którego nie dało się pomylić z żadnym innym. Śpiewała trochę jak ktoś, kto nie prosi publiczności o uwagę, tylko ją sobie bierze. Aktor Krzysztof Tyniec.
2: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Korę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. My mówimy chyba o latach 90. albo końcówce 80. man, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: A reżyser Seksmisji, Juliusz Machulski, dodaje.
3: Poznałem kiedyś Korę osobiście, to jest bardzo ciekawa osobowość. Bardzo lubiłem Manam, tak. To co, wszystko, co robił Manam, słuchałem. Było moją ulubioną muzyką. To było inne, nowe, niegrzeczne, przekraczające pewne bariery, a jednocześnie tam były również teksty ważne, co dla mnie jest nie bez kozery. Ja jednak potrzebuję tekst. Jak jest tylko melodia, czy tam no, muzyczna warstwa melodyczna i dopchnięte są jakieś tam słowa o miłości albo czykolwiek, to jednak jest gorzej.
1: A w Radiu Złote Przeboje taka moja mała prywata, bo to jeden z moich ulubionych kawałków Manamu. Dajcie głośniej, ta noc do innych niepodobna. W Radiu Złote Przeboje.

0: Prawdziwa eksplozja nastąpiła w 1980 roku. Manam wystąpił na festiwalu w Jarocinie, a następnie pojawił się na 18. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To właśnie Opole stało się momentem przełomowym. Manam pojawił się na scenie z czymś, czego w polskiej muzyce popularnej bardzo wtedy brakowało. Energią, nerwem, taką bezczelnością i bardzo nowoczesnym, wręcz wyzywającym wizerunkiem. Właśnie wtedy pojawiło się też Boskie Buenos, a niedługo później Żądza Pieniądza. Ten występ też sprawił, że z czasem grupa stała się interesująca dla innych artystów. Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary.
1: Przy okazji swoich występów spotykałem zespół Manam i obserwowałem ich występy, ich granie, ich wykonania. Ja bardzo lubię u nich jednak to przywiązanie do tradycji, do takiego dobrego, pulsującego grania rytmem bluesowego, które na mnie szczególnie przyjemne wrażenie robi, bo sam wychowałem się na muzyce bluesowej. I to, że oni cały czas nawiązują do tych korzeni, to jest bardzo miłe. Na to nakłada się właśnie głos i interpretacja kory, która ciągnie jakby wszystko w inną stronę nieco. W stronę nowej fali, w stronę takiego zadziornego brzmienia rockowego, troszkę przypominającego rock niemiecki, eksperymentujący, nowofalowy, a i trochę punk rock również. Bardzo ciekawe połączenie, bardzo ciekawa mieszanka. I jeszcze jedna rzecz. Świetna realizacja dźwięków w płytach, które po tamtym okresie zostały. Jeszcze w płytach nagranych w okresie PRL-u. Bardzo dobra realizacja. Nagrania bronią się do dzisiaj. Nawet nie masterowane na nowo. Po prostu oryginalne nagrania z tamtych czasów. Dobrze się słucha, bronią się do tej pory swoją realizacją, swoim brzmieniem.
0: To prawda. Dlatego w Radiu Złote Przeboje słuchamy jednego z pierwszych kawałków Manamu. Szare miraże.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
3: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Manam. Historia Manamu jest jednocześnie historią niezwykle skomplikowanej relacji dwojga ludzi. Marek Jackowski i Kora byli małżeństwem, ale ich relacja prywatna z czasem się rozpadła. Rozwiedli się w 1984 roku. Mimo tego nadal pozostawali partnerami artystycznymi, tworząc świetne płyty. Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Kora i przede wszystkim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprockowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak T-Love, jak my. Więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: Jakby nie patrzeć, wpływ Manamu jest większy niż liczba sprzedanych płyt. Udowodnili, że teksty nie muszą być wyłącznie opisowe czy też publicystyczne. Mogą być poetyckie, surrealistyczne, pełne symboli i też niedopowiedzeń. Oraz trafiać do każdego, niezależnie od wieku. A na koniec pełen metafor kawałek z płyty Derwisz i Anioł. Wyjątkowo zimny maj. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję. Do usłyszenia.

0: 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
5: Małgorzata Mura, zapraszam. Październik tuż, tuż. Rozpoczęcie roku na uczelniach wyższych, także na Pomorzu Zachodnim. W programie będzie trochę właśnie o tym. Sprawdzimy, jak to wygląda na Politechnice Morskiej, kto się rekrutował, jak wyglądała rekrutacja i jakie kierunki były popularne.
6: Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia.
5: Będzie także trochę o absolwentach szczecińskiej uczelni.
6: Niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa. Wiele ciekawych miejsc też zwiedził.
5: To już za moment będzie także o akcji Tata też czyta w szczecińskiej bibliotece.
7: Która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
5: Na czym dokładnie polega ta akcja? O tym jeszcze w programie. A teraz zaczynamy od Politechniki Morskiej. Na temat rekrutacji do tej uczelni w Szczecinie rozmawiałam z rzeczniczką Anną Malec.
4: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
5: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
6: Tak, faktycznie w naszym systemie IRK zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularny wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
5: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
6: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
5: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
6: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie Te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł w ogóle swoją pracę. Pisał też właśnie tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe. Także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej.
5: Z jakich absolwentów jesteście jeszcze dumni?
6: Z wielu jesteśmy dumni. Mogę kilka przykładów podać. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że ze wszystkich jesteśmy dumni, bo studia na Politechnice Morskiej to są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza. Dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić kariery na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który zajmuje się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
5: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
6: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych, ale też świetnie sobie radzą na morzu, także tutaj po prostu mamy też bardzo, bardzo fajne studentki. Natomiast tak, mężczyzn jest cały czas więcej.
5: A skąd w ogóle trafiają do was studenci z całej Polski, bardziej z naszego województwa, czy nawet ze świata?
6: O, i ze świata też, tak. To prawda, mamy studentów też z całego świata, a z różnych krajów świata, którzy studiują w języku angielskim, bo też kierunki w języku angielskim proponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów polskojęzycznych, to zdecydowanie z całej Polski. Mamy studentów i z naszego województwa, i studentów z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego, z różnych tych miejsc, do których też jeździmy i odwiedzamy szkoły, opowiadając o naszej uczelni. Też pracujemy nad tym regularnie, żeby docierać do jak największej liczby kandydatów, którzy mogą być zainteresowani właśnie studiami na Politechnice Morskiej. I faktycznie ta praca też przynosi efekty, bo z roku na rok widzimy w rekrutacji, że jest sporo kandydatów z różnych zakątków Polski.
5: Mówiła rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie, Anna Malec. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy, a teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni w regionie i w mieście.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Jest zgoda wojewody. Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Bobolic w ciągu drogi krajowej 25. O szczegółach Mateusz Stanicki.
8: Nowa trasa skróci dojazd do S11, będzie poprowadzona w śladzie starej linii kolejowej. W związku z decyzją wojewody można już rozpocząć procedurę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę.
3: Obwodnica ma być gotowa w połowie 2028 roku. A co zmienia się na drogach Szczecina? W trakcie odbioru jest inwestycja na ulicy Kasprzaka, gdzie naprawiano nawierzchnię. Zakończono też pracę na ważnej dla Szczecina ulicy Piłsudskiego.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
9: Mniej zwolnień lekarskich, ale więcej dni absencji w pracy. W pierwszym półroczu lekarze wystawili mieszkańcom zachodniopomorskiego niemal 490 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby własnej, mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.
10: W tym roku do czerwca mamy blisko 2% mniej zwolnień, ale wzrost dni nieobecności o przeszło 1%.
9: Przybywa bowiem zwolnień od 11 do 30 dni. Częściej ze zwolnień korzystają kobiety. Lepiej nie chorować, a jak mówi przysłowie, sport to zdrowie. Ruszyły zapisy na 8 szczeciński bieg niepodległości. Za 2 miesiące blisko 600 zawodników pokona 5-kilometrową trasę, która będzie przebiegała szczecińskimi bulwarami. Nie zabraknie też biegu dla najmłodszych. Czeka na nich 250 miejsc w biegu Polak Mały. Aktywni i bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia. To projekt skierowany do dzieci, dorosłych i seniorów, realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Fregata. Specjaliści poprowadzą warsztaty, mówi Ewa Trzebińska-Przezińska.
11: Umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli resuscytacja, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy.
9: Będzie też spotkanie z psychologiem i nauka strzelania. Wracamy do Wolina. Tutejszy punkt obsługi Powiatowego Urzędu Pracy czeka remont, a wykonawcą będzie Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów. Starostwo nie otrzymało innych ofert od wykonawców. Prace obejmują gruntowne odświeżenie pomieszczenia. Przypominam, że dyżury obsługi interesantów w punkcie obsługi w Wolinie przy Kolejowej 1 odbywają się w każdy poniedziałek od 8 do 14. Rekordowa rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński w tym roku. 14 tysięcy zgłoszeń, mówi Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa uczelni.
12: Jest to oczywiście wynik tego podwójnego rocznika, który w tym roku zdawał maturę, ale nasza oferta jest dość szeroka, więc faktycznie maturzyści zawsze jakiś kierunek dla siebie znajdą.
9: A wśród maturzystów największą popularnością cieszyły się tradycyjnie psychologia i prawo. Na drugim stopniu studiów magisterskich królował marketing i audyt finansowy. A na mapie prac drogowych pojawiają się kolejne utrudnienia dla kierowców. W Szczecinie rozpoczyna się budowa chodnika po zachodniej stronie zaściankowej. Z kolei w szczecińskim e-urzędzie pojawiły się ułatwienia. Wirtualny asystent podpowiada, jak przygotować dokumenty i formularze, a także jakie są ewentualne opłaty i terminy załatwiania spraw. Działalność rozpoczął także Komitet Rewitalizacji Miasta. Na pierwszym posiedzeniu na przewodniczącą wybrano Paulinę Romanowicz. Jej zastępcą będzie Katarzyna Koczer. Członkowie komitetu będą zajmować się dialogiem w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta Szczecina. Tymczasem w poniedziałek Miejski Konserwator Zabytków organizuje spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom na prace konserwatorskie i restauratorskie. Szczegóły na Szczecin.eu.
5: Te informacje zebrała Ula Myszkinis. Dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
5: Chłopcy szybciej przestają czytać książki. Co zrobić, żeby tak nie było? O tym w programie.
7: Na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik.
5: Więcej o akcji już za moment, a teraz powracamy do rozmowy z Anną Malec, rzeczniczką Politechniki Morskiej w Szczecinie.
4: Edukacja na Pomorzu Zachodnim.
5: Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
6: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenia. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić. Osiągnie zasięg aż 10 tysięcy mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu. Nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także środowisku naukowemu Polski.
5: Macie już pieniądze na ten statek?
6: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
5: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia morskie?
6: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających. I to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów. Jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą, no to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji, a to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo wstępują do basenu naszego przeciwpożarowego, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
5: A potem jak wygląda ta praktyka?
6: W zależności od kierunku. Studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, a właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze, mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim Akademickim Centrum Symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest i czego dotknąć, żeby niczego nie popsuć, tylko faktycznie na takich symulatorach, w bezpiecznych, uczelnianych warunkach ćwiczą bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane manewry, sytuacje awaryjne. Wiedzą już, jak się poruszać, czego używać i na statek wchodząc są już w miarę przygotowani. Także też myślę, że bardzo cenna dla nich rzecz.
5: Ci studenci nowi teraz, jak pani wspomniała, szkolą się z takich no, ekstremalnych rzeczy, ale też wiem, że będzie trening do inauguracji. Co to takiego?
6: Tak, tak, będzie trening do inauguracji. Będą dni takie adaptacyjne, które są co roku dla studentów przygotowane. To są

0: które odbywają się przy dzikozaurach na Łasztowni. Też zbieramy się na placu Adamowicza na spacerek na Uniwerek i tutaj już też kandydaci będą przygotowani do tego, żeby w taki właśnie widowiskowy sposób przejść, zrobić przemarsz. Także tak, będą ćwiczyć. Te ćwiczenia są naprawdę wymagające, ale są dobrze prowadzone. Co roku studenci naprawdę przygotowani przychodzą na inaugurację. To jest jedna rzecz, inauguracja, ale też tradycją Politechniki Morskiej jest dzień wcześniej apel na cmentarzu centralnym pod pomnikiem tym, którzy nie powrócili z morza. To jest przeddzień właśnie inauguracji i tam też właśnie kompania jest widoczna. Kompania honorowa właśnie ćwiczy te wszystkie skomplikowane swoje, no na pierwszy rzut oka skomplikowane ruchy, żeby wyglądać godnie, no bo to jest tradycja, to są też cmentarz centralny. Jest takim miejscem właśnie pełnym godności, szacunku. Tutaj też muszą się dobrze prezentować, wiedzieć co i jak robić, kiedy salutować, jak stać, w jaki sposób się poruszać. Także tak, ćwiczą, mają treningi, no i będą na pewno dobrze przygotowani i na czas inauguracji, i na czas apelu.
1: Zapewniała rzeczniczka Politechniki Morskiej w Szczecinie Anna Malec. Chcecie zobaczyć te ćwiczenia, to sprawdźcie sobie, gdzie dokładnie i kiedy będą się odbywać. A teraz przenosimy się do biblioteki w Szczecinie. Tutaj rozmawiałam z Anną Gąsierowską z działu promocji, między innymi o czytaniu chłopców.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Tata też czyta. Taki post pojawił się na waszej stronie. Według badań Biblioteki Narodowej, jak piszecie, z 2025 roku chłopcy już w wieku od 9 do 10 lat częściej rezygnują z czytania niż dziewczynki. Prawda to?
3: Tak, zdecydowanie. Zresztą w ogóle czytelnictwo wśród chłopców, ale też wśród mężczyzn jest niższe niż wśród kobiet i wśród dziewczynek. Nawet dane z naszych statystyk pokazują, że naszych aktywnie wypożyczających czytelniczek jest znacznie, znacznie więcej, praktycznie trzykrotnie więcej niż mężczyzn. Z własnej obserwacji też widzimy, że do biblioteki przychodzi więcej dziewczynek i też więcej kobiet, które wypożyczają książki dla swoich dzieci i przeprowadzają dzieci do biblioteki. Mężczyzn jest mniej, nie mówię, że nie przychodzą po książki dla dzieci, ale zdecydowanie jest ten odsetek dużo, dużo niższy.
1: Z czego to może wynikać?
3: Ogólny jest taki trend, że kobiety więcej czytają. To nie jest tylko kwestia przychodzenia do biblioteki czy podział wiekowy. Myślę, że wynika to z tego, że dla kobiet jest to bardziej atrakcyjna być może forma rozrywki, czy spędzania wolnego czasu. Mężczyźni znacznie częściej spędzają czas na przykład na zajęciach sportowych i do tego też zachęcają swoich synów. Łatwiej im być może w ten sposób ten czas na nich poświęcać. Kobiety, wydaje nam się, że bardziej zwracają uwagę właśnie na rozwój czytelniczy. Też kobiety zdecydowanie częściej czytają dzieciom wieczorem bajki do snu. Tatusiowie jednak rzadziej uczestniczą w tym procesie usypiania, chociaż oczywiście to się cały czas zmienia na plus. I być może jest to taka forma spędzania czasu z dzieckiem, która jest mniej znana, mniej praktykowana i po prostu mija, można brzydko tak nazwać, atrakcyjna dla mężczyzn.
1: Wy tutaj w szczecińskiej bibliotece właśnie to chcecie zmieniać.
3: Tak, bardzo nam zależy w ogóle na tym, żeby angażować rodziców w rozwój czytelnictwa u dzieci, żeby przeprowadzać dzieci do biblioteki, zapisywać. Co roku uczestniczymy w takim ogólnopolskim projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek, czyli dzieci, które przychodzą do biblioteki, dzieci w wieku przedszkolnym, mają zakładane karty, dostają też swoje specjalne karty na naklejki i przy takim zapisie dostają swoją specjalną książkę, którą zabierają ze sobą do domu. To jest pierwszy z takich projektów. Drugie to jest właśnie ta akcja Tata też czyta, która zachęca tutaj już konkretnie mężczyzn, tatusiów, ale nie tylko, też dziadków, wujków, żeby czytali dzieciom, żeby przychodzili, wypożyczali książki i też uczyli dzieci, że to jest taki fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.
1: Pamiętam taką serię z dawnych lat książeczek Poczytaj mi mamo, ewidentnie wskazywała tu na kobietę.
3: Tak, bo gdzieś od dawna funkcjonuje taki model w społeczeństwie, że to mama przede wszystkim czyta dzieciom na dobranoc, czy jest tą osobą, która wprowadza dzieci w świat książki. No to też wynika z tego, że w tych takich powiedzmy dawniejszych czasach to kobiety przede wszystkim sprawowały opiekę nad dziećmi.

0: dziećmi. Teraz to się oczywiście zmienia, coraz więcej tatusiów czy opiekunów spędza czas ze swoimi pociechami i po prostu ten swój wolny czas poświęca, ale no, pewne stereotypy ciężko zmienić i tutaj myślę, że takie akcje, jak właśnie Tata też czyta, są bardzo fajnym pomysłem na to, żeby pokazywać, że właśnie nie tylko poczytaj mi mama, ale też poczytaj mi tato.
1: Jaki jest odzew? Rzeczywiście pojawiają się szczecińscy tatusiowie po konkretne książki?
0: Tak, nawet rozmawiałam z filiami, które przygotowały wystawki w ramach akcji Tata też czyta i mówią, że faktycznie te książki znikają, muszą uzupełniać już swoimi własnymi propozycjami, ponieważ zaczynają się robić pustki. Także widać, że faktycznie takie akcje trafiają. No, są mężczyźni, którzy przychodzą i wypożyczają dla swoich dzieci. No, jest ich coraz więcej, tak? To nie jest cały czas taki procent jak wypożyczających mam czy opiekunek, ale faktycznie no, gdzieś te drobne takie zmiany i te jakieś efekty takich akcji widać.
1: A czy te, jakie moglibyśmy powiedzieć, jakie tutaj książki są na przykład proponowane do takiego wspólnego czytania?
0: Oczywiście, za chwileczkę. Nawet od razu powiem, że na naszej stronie Biblioteki Miejskiej przygotowaliśmy specjalny filtr, który pokazuje wszystkie książki, które dotyczą tej akcji, a są dostępne w Bibliotece Miejskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę www.mbp.szczecin.pl i tam zaraz w aktualnościach na pierwszym miejscu jest informacja właśnie Tata też czyta i po wejściu już w link pojawia się cała lista książek. Mamy ich obecnie 64 z polecanych, czyli to jest naprawdę fajny wynik. I tu są na przykład książki o Ariolu, one są dosyć znane i naprawdę bardzo fajne. Dla maluszków na przykład Cześć i Czołem, Dobrze być z tobą, tato, to jest naprawdę piękna książka, właśnie taka mówiąca o relacjach z tatą. Dzikość to już jest album, bardziej taka książka edukacyjna. Flora i Machina Lawina to są taka seria o Florze, bardzo zabawnych, fajnych książeczek o dziewczynce. Też komiksy, na przykład Miś Zbyś, ale też na przykład Glutologia Adama Mirka, bardzo popularnego w dzisiejszych czasach takiego propagatora nauki. Także no, jest tych książek naprawdę wiele i one są przeznaczone i dla maluszków, i dla dzieci starszych z podziałem na różne kategorie wiekowe i zainteresowania, bo to jest i beletrystyka, i takie książki na przykład biograficzne, jak o Janie Brzechwie, ale też książki takie popularno-naukowe.
1: Z Anną Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie rozmawiamy o akcji Tata też czyta. Informacje o akcji znajdziecie też oczywiście na stronie internetowej biblioteki. Już za moment jeszcze powrócimy do tego tematu, ale będzie także o tym, czy nastolatkowie czytają książki w regionie i jeśli nie, to jak ich do tego zachęcać.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Jak namówić nastolatków na przyjście do biblioteki?
0: Proponujemy im inne formy rozrywki, które mogłyby pokazać, że biblioteka to jest nie tylko miejsce, do którego się przychodzi, wypożycza książkę, ale też można po prostu spędzić czas z przyjaciółmi.
1: O tym już za moment. W programie będzie także Szczeciński Dom Sportu 2.0.
3: Praktycznie od września otwarty jest basen 30-metrowy.
1: Więcej o tym już za moment. A teraz powracamy do rozmowy na temat akcji Tata też czyta. O tej akcji rozmawiałam z Agnieszką Gąsiorowską z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Chociaż tutaj wychodzimy od informacji o chłopcach, no to oczywiście te książki to nie tak, że tata może czytać tylko synowi, córce także.
0: Oczywiście, to bardziej chodzi o to, żeby to tata czytał, a nie, że on ma czytać tylko synkowi swojemu, a zresztą oczywiście też. Tym bardziej, że te książki, one, część z nich jest takich, powiedzmy, stereotypowo pod chłopców, jak na przykład ta glutologia, ale przecież dziewczynki też się interesują takimi tematami. Też tak właśnie nie można generalizować i mówić, że to jest na przykład tylko, czy komiksy są tylko dla chłopców, ponieważ też bardzo duże grono dziewczynek czyta. Oczywiście chodzi też o to, żeby ojcowie czy opiekunowie chłopców widzieli, że mogą z nimi spędzić czas w inny sposób niż na przykład grając piłkę nożną, czy powiedzmy masterkując, czy robiąc takie, angażując się w takie sytuacje, które nam się wydają bardzo takie męskie i w których stereotypowo spędza się czas ojciec z synem, ale też właśnie to czytanie książki też może być fajne i też może no, sprawiać satysfakcję, tak, obydwu stronom.
1: Generalnie dzieci lubią, jak im się czyta, bo w bibliotekach, w filiach szczecińskich też mamy takie czytania. Przychodzi wtedy dużo dzieci posłuchać?
0: Tak, przychodzą, lubią, bardzo dzieci lubią. Mamy też takie doświadczenie z motorami, którzy jeżdżą po szkołach czy przedszkolach i faktycznie widać, że ten moment, w którym autor zaczyna czytać, to jest moment bardzo dużego skupienia. Tak samo jak mamy spotkania autorskie. Nawet jeśli powiedzmy w takich innych momentach dzieci są mniej skoncentrowane, czy bardziej rozbrykane, czy tam zwracają uwagę na jakieś inne rzeczy, które się na przykład dzieją gdzieś za oknem, to ten moment, kiedy faktycznie zaczyna się im czytać, to widać to skupienie, widać, że one słuchają i że to jest sprawia olbrzymią satysfakcję.
1: Jak to jest potem z czytaniem już samodzielnym tych dzieci tutaj w Szczecinie? Czytają potem tylko lektury szkolne z przymusu, czy widzicie ich też w bibliotece?
0: Widzimy, chociaż to jest do pewnego wieku. Przychodzą dzieci głównie tak do 12-13 roku życia, a później jest taka bardzo duża, tak brzydko nazwę, dziura. Już te dzieci, które powoli idą do szkół średnich i tych osób widzimy bardzo mało. One się jeszcze pojawiają na warsztatach, a jeśli przychodzą po książki, to głównie po mangę, czasami po fantastykę. Ja nie mówię, że ich w ogóle nie ma, ale no, jest to taki jakby bardzo nagły przeskok z tych dzieci czytających jeszcze w okresie szkoły podstawowej, gdzie ich faktycznie jest i przychodzą i z rodzicami, i przychodzą też już same po książki, a później faktycznie jest taka, taki bardzo duży przeskok na te dzieci, czy już młodzież w zasadzie w szkole średniej, której jest po prostu mniej. Być może też szukają innych książek, niż te, które są w bibliotece, chociaż my też staramy się wprowadzać jak najwięcej literatury młodzieżowej właśnie dedykowanej pod taką grupę wiekową.
1: Jak próbujecie tą młodzież ściągnąć do biblioteki?
0: Różnymi sposobami. Tutaj naprawdę próbujemy już wszystkiego, ponieważ no, wiemy, że to jest grupa, którą ciężko zaktywizować i ciężko zachęcić ją do przyjścia do biblioteki. Proponujemy im inne formy rozrywki, które mogłyby pokazać, że biblioteka to jest nie tylko miejsce, do którego się przychodzi, wypożycza książkę, ale też można po prostu spędzić czas z przyjaciółmi. Oferujemy warsztaty, spotkania przy planszówkach. Mamy dostępne w chwili numer 7 konsole, na które też można przyjść i wspólnie pograć. Ale też przychodzi do nas młodzież po prostu posiedzieć, porozmawiać, spotkać się. Mamy dostępne stoliki, można po prostu przyjść i spędzić wspólnie czas. Mamy też na przykład w chwili numer 4 warsztaty skrzydełkowania. To też jest świetny sposób na poznanie nowych osób i spędzenie czasu w bibliotece. No, staramy się, żeby faktycznie ta oferta była jak najbardziej szeroka, nie tylko pod kątem książkowym, ale oczywiście też książki wzbogacamy cały czas katalog książek właśnie o te książki dedykowane osobom młodym. Bardzo dużo mamy mangi, komiksów, szczególnie w chwili numer 28 i wiemy, że akurat ta filia jest bardzo lubiana przez właśnie młodzież, która po tego typu książki do nas przychodzi.
1: Początek września to już od paru lat jest tradycyjnie narodowe czytanie, zawsze wybierana jest jakaś lektura. Powiem tak, raczej z tych poważnych, no w tym roku to są dziady, to tak. Młodzież te lektury czyta, jak z Pani obserwacji wynika, czy raczej czyta streszczenia, jak na przykład ja mam taką znajomą maturzystkę, która w zasadzie nie przeczytała chyba żadnej lektury przez 4 lata.
0: No zdecydowanie to spada to czytelnictwo lektur. Jeszcze dzieci mniejsze, które te lektury są krótsze, czy wybór lektur też się zmienia i coraz bardziej dostosowuje do wieku i do preferencji potrzeb dzieci. Ja pamiętam moje lektury z podstawówki, to których na szczęście już nie ma, takie jak Janku Muzykant, tekst, czy Nasza Szkapa. No były to takie książki, które w dzisiejszych czasach już, no one wiadomo, należą do kanonu i warto je znać, ale tak no, w dzisiejszych czasach po prostu dzieciom się raczej tego nie proponuje ze względu na no, odbiór, tak, i wrażliwość. Także te lektury się zmieniają i te młodsze dzieci jeszcze lektury czytają, bo one są faktycznie fajne, bo to są przygody 10 skarpetek, które są jedną z najbardziej lubianych przez polskie dzieci książek, więc to po prostu się czyta dla samej przyjemności. Później im starsze dzieci, tym wiadomo, że no, coraz więcej jest tych książek takich z kanonu, które warto znać, ponieważ no, No, kanon ma w sobie to do siebie, że na nim opiera się wiele lektur, które później i książek i dzieł sztuki, tak, które ciężko interpretować czy zrozumieć bez znajomości tego podstawowego kanonu, ale rozumiem też, że w dzisiejszym pędzącym świecie ciężko jest czasami znaleźć tyle czasu, żeby przeczytać na przykład całe Dziady, które są teraz w aktualnym tegorocznym narodowym czytaniu. Oczywiście fajnie, jeśli ktoś może ten czas poświęcić i tę lekturę poznać, bo ona jest ważna, tak, z punktu widzenia kulturowego i historycznego, ale no, z tym czytelnictwem faktycznie wśród młodzieży i wśród dzieci pełnych lektur zamiast skrótów czy obejrzenia adaptacji, to no, myślę, że niestety to tendencja jest taka spadkowa.
1: Ja jak wchodzę do internetu, to też widzę, że jest taki trend, że są też na Instagramie na przykład polecania książek przez nastolatków innym nastolatkom, TikToki, też jednak tam pojawiają się ci młodzi recenzenci. Do was tutaj do Szczecina potem trafiają tacy młodzi ludzie szukając tych książek właśnie poleconych w internecie?
0: Tak, my nawet mamy swoją własną grupę ambasadorów biblioteki, którzy proponują i pokazują różne książki z naszej oferty na swoich kontach na Instagramie. Bardzo często są to książki osób, które przyjeżdżają do nas na spotkania autorskie i tak na przykład we wrześniu będziemy mieli spotkanie z młodą, debiutującą szczecińską autorką, dziewczyna, kobieta w zasadzie, tak, 19-letnia, więc osoba bardzo młoda, napisała swoją pierwszą książkę Zanim ucichnie melodziec, to spotkanie 23 września o 18 w Promediach, na które serdecznie zapraszam, szczególnie właśnie młodzież, tak? Bo to jest książka napisana przez ich rówieśniczkę i myślę, że warto przyjść i porozmawiać i zobaczyć autorkę, porozmawiać z autorką, zobaczyć tę książkę i się z nią zapoznać. I tak, ta sfera booktokowa jest bardzo mocno rozwinięta i dużo osób faktycznie z tych stolnych poleceń korzysta i szuka tych książek, chociaż też bardzo wiele tych osób po prostu kupuje książki, albo się nimi wymienia. My z takich bardzo znanych osób będziemy mieli na przykład w październiku Agu Czajkowską, która prowadzi takie konto na Instagramie, kupię, przeczytam później, i prowadzi warsztaty z malowania brzegów. I to będą właśnie warsztaty dedykowane młodzieży. Będą oczywiście na zapisy, o których informacja pojawi się na naszej stronie, ale dzisiaj serdecznie zapraszam właśnie na te październikowe warsztaty.
1: Mamy też w Szczecińskiej Bibliotece dyskusyjne kluby książki. Jest młodzieżowa również odsłona, prawda?
0: Tak. Jest młodzieżowa odsłona, która odbywa się w filii numer 7 przy placu Matki Teresy z Kalkuty 8. Aktualnie trwa nowy nabór. Znaczy nabór. Są osoby, które chodziły wcześniej, ale grupa jest otwarta i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy.
1: Zapraszała Anna Gąsiorowska z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. A teraz zaproszenie sportowe, bo czytanie książek może pomóc w jesienną pogodę przetrwać ten czas, ale także uprawianie sportu na pewno pomoże. I tutaj rozmawiałam z Karolem Lipińskim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, na temat obiektów.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Szczeciński Dom Sportu po remoncie. Jak to wyglądało, jak wygląda teraz i co mówią odwiedzający?
3: No, Szczeciński Dom Sportu po remoncie wygląda po odbudowie zasadniczo, bo generalnie został on zburzony i wybudowany na nowo. No, wygląda, robi wrażenie na naszych gościach na pierwszych użytkownikach. Praktycznie od września otwarty jest basen 30-metrowy. Na sali bokserskiej trenują już bokserzy. No, wszyscy użytkownicy są pod wielkim wrażeniem zarówno funkcjonalności, jak i wizualne. Wizualne efekty też są bardzo, bardzo, robią duże wrażenie, o tak. Także myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Oczywiście czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy, bo to ten obiekt trzeba jeszcze doposażyć w niezbędny sprzęt, pewne jeszcze wprowadzić poprawki, jeżeli chodzi o trybuny mobilne, o jakieś takie usprawnienia dla innych dyscyplin sportowych niż piłka ręczna i bokserzy. Natomiast no, cały czas nad tym pracujemy i mam nadzieję, że na przełomie roku będziemy mogli powiedzieć, że mamy już w pełni wyposażoną, kompletną halę, nową halę widowiskowo-sportową. Z naciskiem oczywiście na sportową, ponieważ ponieważ no, ideą Domu Sportu jest jednak to, aby Szczecińskiego Domu Sportu 2.0, aby przede wszystkim odbywały się tam imprezy sportowe i żeby ona służyła jak największej ilości mieszkańców.
1: Jakiego typu imprezy sportowe? Co można tam będzie docelowo uprawiać?
3: Hala jest przystosowana do tego, żeby grały wszystkie dyscypliny halowe, czyli piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, futsal. Te drużyny powoli zaczynają się tam, no już treningi i zaczynają się tam rozgaszczać. Natomiast no oczywiście mamy boks i sztuki walki. W tym sezonie, można powiedzieć, że w tym roku jeszcze, bo nie chodzi też o cały sezon, ale w tym roku na pewno odbędą się mecze Centralnej Ligi Mężczyzn Piłki Ręcznej i Kobiet. Odbędą się również mecze futsalu. Planowana jest gala boksu zawodowego. No i oczywiście są również planowane walki bokserskie na poziomie tym amatorskim. Dużo turniejów też jest przewidzianych. Także o terminach jeszcze nie chciałbym dokładnie mówić, bo kalendarz jest cały czas układany. Natomiast jeżeli tego sportu na tym obiekcie nie zabraknie. No i również na basenie 30-metrowym będą się odbywały mecze ligowe waterpolo. I też wydaje mi się, że każdy mieszkaniec, który jest sympatykiem pływania i sam uprawia tą dyscyplinę, znajdzie miejsce na naszych już teraz dwóch basenach, które będą równocześnie otwarte.
1: Właśnie jak to jest z tym miejscem na basenach? Są częste rezerwacje przez na przykład szkoły nauki pływania, czy ta dostępność jest
3: dobra? Generalnie w tej chwili jest tak, że dostępność dla takiego pojedynczego mieszkańca Szczecina jest bardzo duża, także zapraszamy mieszkańców. Oczywiście są treningi zarezerwowane i tory zarezerwowane pod kluby sportowe, no bo Szczeciński Dom Sportu przede wszystkim służy profesjonalnemu uprawianiu tych dyscyplin pływackich, ale tak jak powiedziałem, nawet w tym tak zwanym prime time, czyli między godziną 16 a 20, osoby, które będą chciały sobie pojedynczo popływać, zawsze znajdą miejsce na przynajmniej dwóch torach, na dwóch basenach, także myślę, że będzie to, że ta dostępność będzie większa niż do tej pory. Poza tym otwieramy Brodzik, czyli naukę pływania dla naszych najmłodszych mieszkańców Szczecina, między 3 a 6 rokiem życia. W tej chwili prowadzimy, jako MOSiR prowadzimy zapisy do szkółki pływackiej, którą będziemy prowadzić, także serdecznie zapraszamy rodziców, którzy chcą, żeby ich pociechy rozpoczęły swoją przygodę z pływaniem. Można to zrobić na SDS-ie, czy tak jakby historia zatacza koło. Wielu z nas w naszym pokoleniu uczyło się tam pływać, no i my również otwieramy tą możliwość, żeby te najmłodsze dzieci również mogły na Szczecińskim Domu Sportu rozpocząć swoją karierę pływacką i swoje umiejętności pływackie szkolić. Także serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszał Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ale do tej rozmowy jeszcze powrócimy. Będzie jeszcze trochę o uprawianiu sportu.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Na początku roku szkolnego dzieciaki wracają do szkół, a dorośli także zaczynają jakieś nowe aktywności, może i sportowe. Sprawdzimy, gdzie można szukać miejsc do ich uprawiania.
3: Mamy kilka obiektów ogólnodostępnych, jak obiekt przy ulicy Krakowskiej, to jest boisko, obiekt przy ulicy Modrej, który w tej chwili przychodzi renowację, jest zamknięty, zasadniczo nie renowację, tylko całkowitą przebudowę i też będzie otwarty dla mieszkańców praktycznie całą dobę.
1: Więcej o tym już za moment. Zajrzymy także do kroniki policyjnej i będę miała też dla Was garść różnych kulturalnych propozycji. A na razie powracamy do rozmowy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, Karolem Lipińskim.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: MOSiR ma w zarządzie wiele różnych obiektów sportowych w całym mieście. Które są takie najbardziej popularne wśród mieszkańców? Pytam o takich zwykłych, niezrzeszonych, którzy chcą po prostu pouprawiać sobie sport.
3: Czy generalnie nasze obiekty, no mamy 25 obiektów sportowych w swoim zarządzie, jest to dużo, natomiast większość tych obiektów jest niestety jest przeznaczona do profesjonalnego uprawiania sportu lub oczywiście amatorskiego uprawiania sportu dzieci i młodzieży, ale jednak w formach zorganizowanych. 90% czasu na tych obiektach jest wykorzystywana przez kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły, które korzystają z naszych obiektów, ale mamy mamy kilka obiektów ogólnodostępnych, jak obiekt przy ulicy Krakowskiej, to jest boisko, obiekt przy ulicy Modrej, który w tej chwili przychodzi renowację, jest zamknięty, zasadniczo nie renowację, tylko całkowitą przebudowę i też będzie otwarty dla mieszkańców praktycznie całą dobę. Mamy obiekty piłkarskie, które są, które no z uwagi na swój charakter i to, że wymagana jest określona ilość osób na tych obiektach, żeby trenowały, no to one są udostępniane przede wszystkim klubom. I te kluby zapełniają ją, te obiekty w pełnym możliwym zakresie i jeszcze pewnie gdybyśmy wybudowali 5 czy 6 dodatkowych boisk, też byśmy je zapełnili, ponieważ faktycznie zapotrzebowanie na ten sport jest duży. Także jeżeli chodzi o takiego pojedynczego mieszkańca, który chciałby sobie skorzystać z naszych obiektów, no to przede wszystkim zapraszamy do klubów sportowych, które mają podpisane z nami umowy, a jeżeli chodzi o takie samodzielne korzystanie, to oprócz tych takich obiektów ogólnodostępnych na obiektach na stadionie przy ulicy Litewskiej prowadzimy zajęcia Aktywni z Mosirem, gdzie praktycznie w każdy wtorek i czwartek będzie można skorzystać bo ten program już trwa, z ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, ćwiczeń całego ciała, a także we wtorki o godzinie 20 są zajęcia ze zdrowego kręgosłupa dla wszystkich i szczególnie polecam, bo przy naszym, no, większości z nas prowadzi taki dosyć stacjonarny tryb życia, więc to się na pewno przyda. Jeżeli chodzi o obiekt na ulicy Kresowej, to jest obiekt piłkarski, tam też prowadzimy jako Mosir w ramach programu Aktywni z Mosirem zajęcia z Radkiem Janukiewiczem, bramkarzem. To są zajęcia typowo piłkarskie, one też są bezpłatne, prowadzone przez Mosir. Można się na nie zapisywać przez naszą stronę internetową. No i tak jak pani już wspomniała na początku, mamy SDS. SDS chyba będzie najbardziej popularnym obiektem dla takiego indywidualnego klienta, ponieważ mamy tam oprócz tego, że mamy tam baseny, halę widowiskowo-sportową, mamy również siłownię, mamy odnowę biologiczną, fizjoterapeutów, którzy mogą zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i o to, żeby nasze mięśnie i stawy właściwie funkcjonowały. Także serdecznie zapraszamy. Tyle jeżeli chodzi o te nasze działania jako Mosir. Natomiast obiekty sportowe i kluby sportowe już bardzo mocno rozpoczęły treningi od września po tej przerwie wakacyjnej. Także obiekty żyją, sport w mieście ma się dobrze i myślę, że teraz taka nasza rola dorosłych i rodziców, żeby jak najwięcej dzieci do tego sportu zachęcać.
1: Jeszcze chciałam tak dopytać, jak powiedzmy grupa przyjaciół dorosłych chce sobie pograć w siatkówkę, to gdzie by mogła szukać lokalizacji?
3: No powiem tak, jeżeli chodzi o nasze hale, no to nie jest to łatwe. Oczywiście szczególnie w godzinach tych popołudniowych, gdzie pewnie najchętniej by te osoby chciały skorzystać z takiej możliwości. Mamy hale na Narutowicza, mamy hale na Twardowskiego, mamy hale SDS-u i generalnie jest możliwość oczywiście w jakichś godzinach wykupienia sobie takiej możliwości zrobienia takiego treningu. Natomiast tu już trzeba się kontaktować bezpośrednio z kierownikami obiektów. Informacje są na naszych stronach internetowych i oczywiście w ramach dostępności w harmonogramie, no to można z takiej hali skorzystać. Natomiast ja zachęcam jednak do tego, żeby próbować kontaktować się z dyrektorami szkół, gdzie są hale przyszkolne, no bo tam jest większa możliwość skorzystania z takiego obiektu. Także no, jeżeli wybudujemy jeszcze ze 3-4 hale sportowe, to być może dostępność dla takiego użytkownika, tak jak pani powiedziała, nieformalnego, gdzie sobie, nie wiem, 5-6 osób będzie chciało pograć w siatkówkę czy koszykówkę, będzie większa. My jako Mosir próbujemy i no, organizujemy chociażby ten program Aktywni z Mosirem, ma się rozszerzać i w zeszłym roku była taka możliwość skorzystania z hali na Twardowskiego, w tym roku być może też taka dostępność dostępność będzie, ale to dopiero mniej więcej od października będziemy wiedzieli, czy faktycznie jest taka możliwość, żeby skorzystać z hali przez osoby, które chcą sobie indywidualnie przyjść i pograć właśnie z jakąś grupą znajomych.
1: To jeszcze zapytam o pana zrzeszenie, pana kontakt z Nordic Walkingiem, czyli o pogodnych nordikowców. Chodzicie cały czas, macie treningi, gdzie was spotkać?
3: No Nordic Walking, tak. Nordic Walking jest bardzo popularną aktywnością fizyczną. My spotykamy się we wtorki i czwartki w Parku Kasprowicza. Ruszamy z parkingu przy ulicy Kochanowskiego, to jest róg Kochanowskiego i Witkiewicza, i wchodzimy do Parku Kasprowicza i tam odbywają się treningi. Tych grup nordikowych jest dużo, także wystarczy wrzucić w internet Nordic Szczecin i na pewno ktoś znajdzie dla siebie. My ćwiczymy tutaj na lewobrzeżu, ale wiem, że są grupy, które ćwiczą również na prawym brzegu. Także tak, chodzimy, ruszamy się i te zajęcia, można powiedzieć, że są dla każdego. My nie skupiamy się na intensywnych treningach przygotowujących do zawodów, tylko zapraszamy wszystkich, którzy chcą poruszać się, rozprostować kości i miło spędzić czas.
1: Jesień i potem zima was nie powstrzyma?
3: Nie, oczywiście, że nie. Generalnie nie ma złej pogody, jak to mówią wytrawni biegacze, tylko strój trzeba dobrać odpowiedni. Także nie ma znaczenia, czy jest zima, czy jest jesień, czy jest lato. Ćwiczymy oczywiście podczas wakacji, była przerwa wakacyjna taka spowodowana tym, że każdy z nas tam na jakieś urlopy gdzieś wyjeżdżał, więc tych zajęć było mniej. Mówię tutaj o pogodnych nordikowcach, natomiast generalnie cały rok jesteśmy do dyspozycji naszych członków naszej grupy i nie tylko, dla każdego, kto chce skorzystać z tej aktywności.
1: Jak słyszeliście, na każdą pogodę Nordic Walking, warto wybrać ten sport, bo można go uprawiać cały rok i wiele jest szczecińskich grup, które tym sportem się zajmują, m.in. pogodni nordikowcy, do której to grupy należy też mój rozmówca Karol Lipiński, zarazem dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Będę dla was też miała wkrótce kulturalne propozycje, to już za chwilę, ale teraz zaglądamy do kroniki policyjnej.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Podczas porannej kontroli drogowej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zwrócili uwagę na kierującego samochodem osobowym. W trakcie czynności funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przeprowadzane badanie potwierdziło ich przypuszczenia. To jednak nie był koniec interwencji. Podczas kontroli pojazdu policjanci ujawnili środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany, a dalsze czynności w jego sprawie będą prowadzone w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadania substancji zabronionych. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem. A w związku z tym zatrzymaniem kierującego konieczne było zabezpieczenie pojazdu. Na miejsce przyjechał wskazany przez niego kolega, który miał samochód odebrać. Policjanci zgodnie z obowiązującymi procedurami wylegitymowali mężczyznę. Okazało się, że jego pobyt na terytorium Unii Europejskiej jest nielegalny, a dodatkowo obowiązuje go zakaz wjazdu do któregokolwiek z państw członkowskich. Mężczyzna również został zatrzymany. Policjanci przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przeprowadzą dalsze czynności związane z jego sytuacją pobytową oraz powrotem do kraju pochodzenia. A teraz nieco inny obraz szczecińskiej policji. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas prowadzonych działań kontrolnych zauważyli kierowcę zmagającego się z przebitą oponą. Mężczyzna zjechał swoim pojazdem na parking. Awaria skutecznie pokrzyżowała mu dalszą podróż. Funkcjonariusze, widząc kierowcę, który potrzebował pomocy, bez chwili wahania podeszli do pojazdu. Pomogli przy wymianie uszkodzonego koła. Kilka chwil później samochód był gotowy do drogi, a kierujący mógł bezpiecznie kontynuować podróż. Policja przypomina, że mundurowi nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale są też gotowi do pomocy. To tyle, jeśli chodzi o kronikę policyjną w Szczecinie. A teraz trochę kulturalnych propozycji. Rozmawialiśmy już wcześniej w programie z Anną Gosiorowską z Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie o akcji Tata też czyta, o czytaniu, ale teraz jeszcze o tym, co w najbliższym czasie dzieje się w bibliotece.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Wśród tych wydarzeń najbliższych wrześniowych jest na przykład kolejny spacer literacki. Powiedzmy, jaki?
0: 24 września o godzinie 17 startujemy spod filii numer 20, czyli przy ulicy Śląskiej 21, na bardzo wyjątkowy spacer śladami króla tanga. Będzie to spacer, który dotyczy książki Król Tanga Sylwii Trojanowskiej i ten spacer poprowadzi zarówno pani Sylwia Trojanowska, jak i nasz szczeciński przewodnik Tomasz Wieczorek. Oczywiście będzie to spacer śladami Tadeusza Millera, bardzo taki teraz troszeczkę zapomniany, ale na takie postaci, które sobie przypominamy właśnie dzięki też tej książce Sylwii Trojanowskiej. Także serdecznie Państwa zapraszamy. No, myślę, że to będzie fajne wydarzenie i taki fajny spacer z taką troszeczkę nutką nostalgii.
1: A co jeszcze by Pani poleciła z tych wrześniowych wydarzeń szczególnie?
0: Niespominana Marta Gielec, 22 września, godzina 18 i ten debiut, zanim ucichnie melodia. Bardzo fajnym spotkaniem, na które serdecznie zapraszamy, szczególnie osoby zainteresowane historią taką powojenną tutaj tych terenów tak zwanych odzyskanych. Będzie to spotkanie z Miłoszem Szymańskim na temat jego książki Szkoda Zachodu. Fajnym wydarzeniem jeszcze już na sam koniec września, 30 września o godzinie 18 będzie to dyskusja na temat Sydonii von Borg i na tą dyskusję zaprosiliśmy kilkoro gości, którzy świetnie ten temat znają i będą mogli nam przedstawić swój punkt widzenia. Będzie to i Tomasz Wieczorek, i Małgorzata Duda, i Katarzyna Górewicz. Dyskusję poprowadzi Michał Dużak, czyli też nasz szczeciński pisarz, a cała rozmowa oprze się na niedawno wydanej w Polsce książce Sydonia von Borg, czarownica, która zniszczyła pomorską dynastię książęcą Wilhelma Meinholda. Także to są takie chyba najważniejsze wydarzenia, ale pełny program zawsze znajdą Państwo na naszej stronie www.mbpszczecin.pl. Tam jest strona zaktualizowana na bieżąco, także wszystkie wydarzenia można tam po prostu znaleźć i serdecznie na wszystko zapraszamy.
1: Zapraszała Anna Gosiorowska z Działu Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. A teraz jeszcze inne propozycje. W piątek, najbliższy 25 września w sali teatralnej Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu koncert Tribute to ABBA w ramach Uznamskiego Festiwalu Muzyki Podium Morza Bałtyckiego. O 19.30 wystąpią soliści Baltic Sea Philharmonic i Lemon Squeezy, kwartet wokalny. W repertuarze oczywiście piosenki ABBY. Zaglądamy jeszcze do kin Helios w Szczecinie. W filmie Nie patrz w dół dwie bohaterki utknęły na zardzewiałej wieży telewizyjnej 600 metrów nad ziemią. Film okazał się hitem i właśnie w kinie Helios w Szczecinie możecie oglądać drugą odsłonę. Jest wyżej i straszniej. Tym razem dwie inne bohaterki zostają uwięzione na wąskim pomoście szlaku w Tajlandii. Aż 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Szlak pokazany w filmie w rzeczywistości nie istnieje, ale inspiracją były prawdziwe, ekstremalne szlaki Azji, a zdjęcia częściowo kręcono w Tajlandii. Ten film w kinach Helios w Szczecinie. Możecie tam też zobaczyć film Niebo nad Normandią czy Marsupilami. A to już wszystko w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Radio Złote
1: Przeboje. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: ses düştü.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.